0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

choćby poprzez mrok.

0: Skoro przetrwaliśmy poniedziałek, wtorek i środę, to teraz jak w tym przeboju powinno być easy. Witamy w czwartkowy poranek w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski,
1: dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Czwartek mamy dzisiaj, 24 września, jest 6. Iwona Brańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr. Rosyjski samolot naruszył polską przestrzeń powietrzną przy granicy z obwodem królewieckim. Słowenia będzie jutro rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy. Wynosi średnio 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać natomiast właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. O tym, co będzie potem, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
4: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
3: Czyli 9 zł za benzynę i 10 zł za olej. Na 42 sekundy rosyjski samolot Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rosyjska maszyna wleciała w polską przestrzeń na około 300 metrów i była obserwowana przez wojsko polskie. Stało się to wczoraj przed południem. Wojsko poderwało myśliwce. Taniej w PKP Intercity. Przewoźnik obniża ceny biletów z okazji 25 urodzin. Do jutra bilety są tańsze o 35%. W większości przypadków można je kupić z miesięcznym wyprzedzeniem. Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
5: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku Czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
3: Polacy bronią tytułu, a jeśli go obronią, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Poranek jeszcze na razie ciut leniwy i dość duży spokój panuje na jezdniach w regionie świętokrzyskim. Ruchu nie ma jeszcze dużego. A tych, którzy nie jeżdżą samochodem, namawiam, by nosić odblaski. Jesienią jest dłużej ciemno, czasem kaprysi też pogoda. Dzięki odblaskom będzie was wyraźniej widać.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Jesień najwyraźniej chce nas za sobą swoić, bo dziś za oknami w regionie świętokrzyskim prawdziwie jesienne klimaty się szykują. Synoptycy zapowiadają chmury i rozpogodzenia, także przelotne opady deszczu. Temperatura nie będzie specjalnie wysoka, ale w pogodowym planie na dziś jest do 15-16 stopni maksymalnie. Tyle termometry w Kielcach, czy też na przykład w Jędrzejowie pokazywać będą po godzinie 14.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 6 przyjdzie kolej na kolej, czyli będziemy świętować urodziny kolei i to które?
3: Które? O, dzień dobry, po 6 też z okazji Dnia Morza dokończymy zdania Morze, by tak... Tu Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w czwartek, a może by tak pokrzyczeć z Freddym od samego rana, a może by tak zagrać. Fajny kawałek, Living on my own, 4 minuty po 6, witajcie.

0: Czwartek 24 września, no i o tej wczesnej porze, czyli 11 po 6, zaglądamy do kalendarza, a tam...
1: Dokładnie 100 lat temu utworzono polskie koleje państwowe.
2: PKP, kolejarzom życzymy wszystkiego najlepszego, a kierowców prosimy przynajmniej dzisiaj, nie wygłupiajcie się na tych rogatkach, naprawdę.
1: Dziś obchodzimy też Dzień Stylistów Rzęs oraz Dzień Interpunkcji.
0: Z tej okazji stawiamy znak zapytania, jak się macie o poranku, o tym go stawiamy. Dzwońcie i dajcie znać, wykrzyknij. Kto się pojawia. 22 44 30 to jest numer telefonu do radia Złote Przeboje. No czekamy na poranne, zasmane głosy i gramy Lutricie McNeil.

0: ładunek emocjonalny, godny czwartku, czyli dnia, w którym już czwarty dzień diablinia zbiorą na wczesną pobudkę, ale wystarczy, że jakąś piosenkę przerobią po swojemu czasie i każdy ładunek emocjonalny diabli biorą. Piękne, prawda? Brasnej byt! Ahoj, tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Mamy nadzieję, że Polski działa na Czechów tak jak czeski na Polaków. Po prostu tak Bóg jest. Nas stworzył po to, żebyśmy sobie nawzajem poprawiali humor. A za chwilę u nas po polsku zaśpiewa Ostra 50, czyli Agnieszka Chylińska w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Zobacz, Stasiu, sokół.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Cienko, ale jakże pięknie, uroczo. Bee Gees, More Than a Woman w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6:30 się zbliża. Dzisiaj setne urodziny polskich kolei. Słuchajcie, no to pytamy o tej wczesnej porze, co robicie. 22:44 i 3:0 prosimy wymieniać po kolei. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, moje kochane radio. Wstałam o godzinie 3:00. Siedziałam w domu i sprzątam, i piorę, i słucham radia. Dziękuję, pozdrawiam Litka.
2: My też dziękujemy i pozdrawiamy Litkę. No i informujemy, że teraz kolej i pora na kawusie.
3: Tak, a kto ma pociąg do radia Złote Przeboje, tak jak Litka, to niech dzwoni pod 22:44 i 3:0, a my wam w tym czasie zagramy Alizę, Mła, Lolita, Ulala, Alega Fa w 6:30.

0: słynny Enrique Iglesias, syn Julia, od wielu lat w szczęśliwym związku z rosyjską tenisistką Anną Kurnikową. Mają czwórkę dzieci, tylko do teściów ostatnio podobno rzadko wpadają. Ciekawe dlaczego. Oj. Za 23 minuty godzina 7. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Za chwilę będzie u nas śpiewać Annie Lennox. Annie Lennox jest teraz na emeryturze, czyli o tej porze już od dawna nie śpi, bo wiadomo, że na emeryturze się wcześniej wstaje. A jeszcze wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze i czy nie spóźnicie się do roboty na 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. egzotyczne-zwierzęta.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: O, cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Ruch wciąż jest bez większych zawirowań i nadal jeszcze dobrze jedzie się trasami w regionie świętokrzyskim. Uczulam jednak, by uważać w rejonie skrzyżowań. Przy rondach także dobrze jest zdjąć nogę z gazu. A szczególnie czujnym trzeba być przy przejściach dla pieszych. Bądźcie zatem ostrożni.
17: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj mamy czwartek, 24 dzień września i to jest, mili państwo, dzień morza, a może by tak właśnie z tej okazji zaprosić was do takiej zabawy porannej. Dokończ zdanie. A może by tak?
2: A może by tak na grzyby?
3: Dobry pomysł. Świetny pomysł. Tak, a może by tak na rower?
1: Ten to zawsze swoje, no.
3: No nie słyszę aplauzu jakoś, no. Słuchajcie, weekend ma być całkiem ładnie, zwłaszcza w niedzielę. Przypominam, no tak, teraz kolej na was. Dokończcie zdanie. A może by tak? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Za najkreatywniejsze, najfajniejsze, najbardziej pomysłowe dokończenie tego zdania obiecujemy złotą kawę, a może by tak z prowadzącymi na pudełku, a może by tak 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Bardzo przyjemny przebój na tę wczesną porę. The Lion Sleeps Tonight w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za niespełna 5 minut siódma budzimy się i pierwsze co to zaglądamy do studia wiadomości, bo na wschodzie na razie bez zmian.
1: Kolejny niespokojny poranek. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dziś o świcie alerty RCB. Właśnie. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o siódmej.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.

0: 99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
12: GWM. Go with more.

0: Damów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Reklama.
1: 24 września mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Poranny alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Jacek Kuroń i jego wielka miłość, film Nasza Rewolucja, po raz pierwszy pokazany publiczności. Kolejny dzień zaczyna się alertami dla wschodniej Polski. Rosja atakuje Ukrainę, a naszego nieba pilnują dyżurne myśliwce. SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali o świcie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się tu też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, trzech mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustów. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
4: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
2: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Nasza rewolucja, film Piotra Domalewskiego po premierze na festiwalu w Gdyni. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski. Grający legendę Solidarności Arkadiusz Jakubik ma nadzieję, że film trafi do szerokiej publiczności i zainspiruje młodych ludzi do pogrzebania w historii.
5: To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitetu Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
2: W tym roku minęła 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, w której Jacek Kuroń był jednym z liderów.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
7: Błażej Kulesza zapraszam. Nasi siatkarze już wiedzą, z kim zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Rywalami biało-czerwonych będą Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgów w meczu o finał jutro o 17. W drugim półfinałowym starciu Finlandia po sensacyjnym wyeliminowaniu Włoch zagra z Francją. Świetny start w piłkarskiej Lidze Mistrzów zanotowała Ewa Pajor, zdobywając dwie bramki i asystując przy trzeciej. I Barcelona przed własną publicznością pokonała Paris FC 5-2.
6: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
8: Wzmożony ruch na świętokrzyskich trasach, przede wszystkim na głównych jezdniach wlotowych do Kielc. Ciaśniej zaczyna się robić na przykład na wjeździe od strony Morawicy. W samych Kielcach ostrożność przyda się w Alei Dziewięciu Wieków. Przypominam, że drogowców można spotkać na trasie Kielce-Jędrzejów na czas robót. Zajmują prawy pas.
6: Pogoda w Świętokrzyskiem.
8: Porannie na termometrach mamy 9 stopni w Kielcach, tyle samo jest w Jędrzejowie. Spodziewamy się do 16 stopni po godzinie 14. W regionie świętokrzyskim dziś nad głowami chmury i rozpogodzenia na zmianę. Synoptycy mówią o słońcu, ale także wspominają o przelotnym deszczu. Jednym słowem, pogoda będzie taka wczesnojesienna, no ale przecież jesień od wczoraj jest już z nami oficjalnie w kalendarzu.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Dzień dobry! Po siódmej podamy instrukcję podkręcenia i rozgrzania jesieni poprzez wyjątkowy koncert, na który możecie u nas zdobyć bilety.
9: Po siódmej będzie też ostrzeżenie, co grozi człowiekowi, kiedy przejdzie na cienką dietę, oprócz poprawy wyglądu oczywiście. Tak, to jest Radio tak. Złote Przeboje na dzień dobry. Zaczynamy ten poranek od Pet Shop Boys, Always On My Mind. Prawie 5 po siódmej.

0: ludzkim wysiłkiem, ale jednak wróciła do koncertowania. Celine Dion zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A propos koncertów, uwaga, mamy dla was, słyszycie już w tle, mamy dla was złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy grają już razem nie do wiary 50 lat. To będą bilety na koncert Królowie Życia.
1: I to są ponad dwugodzinne koncerty, tu musimy przypomnieć, bo widzieliśmy na własne oczy, na których te dwie legendy grają nie tylko Przeboje Kombi, ale tak, też hity Skywalkera i Oena, no bo panowie te kapele tworzyli, nie zapominajcie.
0: Do końca tego tygodnia mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie, 11 października. Jeśli chcecie tam być, jeśli chcecie bawić się z nami, no to zapraszamy na złoteprzeboje.pl.
1: Wejdźcie na stronę, napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami już dziś po 18:00. Całkiem niedługo. No a teraz coś dla tych, którzy obudzili się jacyś tacy elektryczni z rana. Electric Light Orchestra z ładunkiem dodatnim oczywiście. 12 po 7:00.

0: jednym ze streamingów w tym miesiącu zespołu Backstreet Boys słuchało 30 milionów ludzi na świecie, ale to jeszcze nic, co powiecie na 51 milionów słuchaczy Britney Spears. No przy tych wynikach Dawid Podsiadło siedzi i rozmyśla, co poszło nie tak.
1: Nie ma fal, nie ma fal, a wystarczy włączyć radio Złote Przeboje. 20 minut po godzinie 7, dzień dobry, w czwartek, a gdyby ktoś poczuł, że właściwie to ten weekend mógłby już nadejść, no to niech posłucha za kilka minut Miami Sound Machine, Konga Bonga, Dzikie Węże i od razu będzie lepiej. Polecamy się.

0: Kształta promocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.

0: chcesz wyglądać bosko? No, każdy chce, wiadomo. To trzeba zrobić, słuchajcie, jedną rzecz, tylko właśnie nie wiemy, czy warto.
1: Już 4 tygodnie zdrowej diety znacząco obniżają nasz wiek biologiczny. Odstawienie tłuszczów i zwiększenie spożywania warzyw potrafi odmłodzić nawet o 4 lata. Czyli 4 tygodnie bez hambuksów, pizzy, chipsów oraz innych nachosów i takosów sprawia, że młodniejemy.
2: Z naciskiem na niejemy. Niejemy. I tu na 91 dni przed świętami musimy przypomnieć, że jak dziecko nie chce jeść, to nie będzie prezentu.
0: Otóż
2: dziękujemy. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. I'm so excited. Podekscytowany znaczy. A to zapewne przez bliski weekend. Albo słowo prezenty. Za 24:08.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
15: GWM. Go with more. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Mon.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: Złote przeboje w drodze.
19: To parę wyjazdów do pracy i szkół i w regionie świętokrzyskim ruch wzmożony na Krajowej 73 w kierunku Kielc od strony Morawicy. Ciaśniej w podkieleckich Bilczach oraz na Ścigiennego w Kielcach. Korkuje się Krajowa 74 na wjeździe do Kielc. Więcej aut na ekspresowej 7 z Jędrzejowa.
18: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy czwartek, ale nie byle jaki, 24 września i to jest Dzień Morza. A może by tak z tej okazji zaprosić was do takiej oto zabawy porannej. Dokończ zdanie, a może by tak. 22, 4, 4, 3, 0.
2: A może by tak pojechać na Sycylię. I właśnie w poniedziałek ruszam.
3: A może by tak paliwo w końcu staniało?
4: A może by tak przyszła już wiosna?
5: A może by tak wygrać tą kawę? Pozdrawiam serdecznie.
1: A może by tak teraz kolej na was? Dokończcie zdanie. A może by tak? 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Rzeczywiście za najciekawsze, najbardziej zaskakujące dokończenie tego zdania obiecujemy złotą kawę porannego programu. A może by tak? 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 16 zaczyna z nami nowy dzień, a to jest czwartek za 5 minut 8, a my teraz zaglądamy szybko do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Już wystarczy. Takie słowa padły z ust Radosława Sikorskiego pod adresem Rosji. Właściwie padło wiele ostrych słów i o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Czerwony dywan?
4: Nie tym razem.
3: Garderoba?
4: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
3: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
4: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Mamy godzinę 8, 24 września, w czwartek przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Trump podtrzymuje ustalenia. Były policjant podejrzany w sprawie zonda krypto tymczasowo aresztowany. Rzymskie Koloseum od wczoraj zamknięte dla zwiedzających. Nie ma już zagrożenia. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i odwołane zostały alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta dla bazy wojskowej w Polsce. W Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jak mówi prezydencki minister Marcin Przydacz, wszystkie dotychczasowe ustalenia w sprawie bazy pozostają w mocy.
12: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
11: Za oceanem jest też szef MSZ-u Radosław Sikorski. W czasie swojego wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ zwrócił się do swojego rosyjskiego odpowiednika, Siergieja Ławrowa.
13: Stop destroying.
11: Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Radosław Sikorski oskarżył też Rosję o eskalację wojny, atakowanie ludności cywilnej, przeprowadzanie cyberataków i akcji sabotażowych w Europie.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy wobec Artura K., zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Były policjant został aresztowany na 3 miesiące. Uzasadnieniem była m.in. obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane lub przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Rzymskie Koloseum zostało wczoraj zamknięte dla zwiedzających na znak żałoby po śmierci 22-letniego robotnika, który spadł z dużej wysokości podczas montażu systemu oświetlenia. Również dziś będzie nieczynne. Do wypadku doszło w nocy z wtorku na środę, już po godzinach zwiedzania antycznego amfiteatru.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
13: Na świętokrzyskich trasach ruch wzmożony nie tylko w centrach miast i miasteczek, ale też w rejonach placówek oświatowych. Tak jest nie tylko w Kielcach, ale na przykład w Jędrzejowie. Tu ciaśniej na ulicy 11 listopada, na partyzantów także mogą tworzyć się już zatory. Kielecką również jedzie się zdecydowanie wolniej.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Nad regionem świętokrzyskim dziś chmury i rozpogodzenia na zmianę. Będzie trochę słońca, ale jeżeli macie w planie spacer, to podpowiem, że warto zabrać na niego parasol. Może okazać się przydatny w ciągu dnia. Kurtkę też docenicie, zwłaszcza teraz, bo porannie mamy 9 stopni w Kielcach. Tyle samo jest w Jędrzejowie. Ma być do 16 stopni maksymalnie. To po godzinie 14.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej sprawdzimy, kto nas robi, jak to mówią starzy górale, kto nas robi w kunia przy użyciu Facebunia.
2: Po ósmej też wyślemy do was prezent, mocną kawę z energetycznymi prowadzącymi, porannymi prowadzącymi na pudełku. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Czwartek budzimy 4 minuty po godzinie 8 i gramy Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: milionów złotych dziennie, ale dzień, dwa miliony złotych dziennie.
1: No tak. Sami słyszycie, kiedyś oszukańcy robili człowieka w bambuko, teraz robią w Facebooko. A teraz Boogie Wonderland zagra zespół Earth, Wind & Fire, bo jak my mówimy, że gramy najfajniejsze złote przeboje, to nie oszukujemy. Sami posłuchajcie, zróbcie głośniej, zacznijcie z nami ten czwartkowy poranek, 12 po 8.

0: Kim Jong-un, Kim Kardashian, Kim Basinger, Kim Chi i Kim White. To jest światowy top Kimów i Kimek. To znaczy jest jeszcze wśród Polaków popularna Kimka poranna, weekendowa, popołudniowa Kimka, Kimka wieczorna. No a my obudziliśmy was właśnie dźwiękami Kim White w czwartek o poranku, 20 po 8. Dzień dobry.
1: No i mamy jeszcze dzień dobry, mamy jeszcze dwa dni, żeby się zastanowić, kim jesteś i czy przypadkiem nie pracownikiem tygodnia. Jeszcze szansa zasłużyć na ten zaszczytny tytuł jest. Czerwone gitary, powiedz stary, gdzieś ty był? To jest pytanie na piątek albo sobotę. No ale tak awansem już za chwilę w radiu. Złote przeboje.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: 24 września to Dzień Morza, no i z tej okazji braliście udział w porannej zabawie, nieco absurdalnej, aczkolwiek bardzo was wciągającej, w dokończenie zdania, a może by tak, czas tak. Na podsumowanie.
2: A może by tak rzucić wszystko i wyjechać do Szady?
3: No. A może by tak, siak, czy owak?
4: A może by tak, prowadzący zagulgał jak ptak?
5: A może by tak, słońce na plaży nas grzało?
4: A może by tak, polecieć do Czarnogóry na pazury?
6: A może by tak, wyjechać sobie gdzieś, podziwiać faunę, florę?
7: A może by tak, przyszła już wiosna?
8: Biorąc pod uwagę, że jesień mamy, od wczoraj mamy jesień, tak?
1: Tak, tak
8: od wczoraj
1: tak.
8: Mamy jesień. To złotą kawę poradnego programu wysyłamy za niepoprawny optymizm w tym ostatnim głosie. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim świętującym z nami Dzień Morza. A jutro, a może by tak jutro pobawić się w jodłowanie? W końcu na całym świecie trwa Oktoberfest.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: left outside alone. Wyobraźcie sobie, staje wam nad głową Anastasia i krzyczy: Budka! Nie zasnąłbym przez cały tydzień normalnie. Pięknie! Piękny wokal, piękne granie w radiu Złote Przeboje. Za 20 minut będzie 9.
1: Same fajne głosy nas budziły dzisiaj w czwartkowy poranek i nie będzie inaczej. Za chwilę Olivia Newton-John, John Travolta, Joe Cocker. Te głosy już za moment, a wcześniej ostatni raz sprawdzimy, jak się jedzie po polskich drogach o tej porze.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Czyta lektor AI.

0: 2,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Wzmożony ruch tradycyjnie koncentruje się w Kielcach, ale też na drogach wlotowych do stolicy regionu. Na przykład na Krajowej 74 na rondzie w Cedzynie. Tłoczy się 73 na wieście od strony Morawicy. Więcej aut na ekspresowej 7 z Jędrzejowa do Kielc. Tu na trasie można dodatkowo spotkać drogowców.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Łapcie się, łapcie się. Nie, nie za ręce, nie. Łapcie się za portfele, kochani, bo teraz będziemy mówić właśnie o naszych polskich portfelach.
1: Obecnie statystyczny Polak nosi w portfelu średnio od 30 do 200 zł w gotówce.
2: O, ciekawe.
1: Aż 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się wyjść z domu w ogóle bez portfela.
2: Ciekawe, ciekawe te ciekawostki, ale nie macie wrażenia, że portfel jest trochę jak cebula? No. Otwierasz i chce się płakać. Bo takie życie, jak śpiewa Desiree, life, oh life, teraz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 8 minut zostało do 9:00.

0: Czy pamiętacie taki program motoryzacyjny sprzed wielu, wielu lat, co to w czołówce tak się wyginały dystrybutory na stacji paliw? Tak się właśnie ostatnio czują kierowcy w Polsce. Po prostu nas wygina, nas wykrzywia na widok tych cen.
1: Po ostatnich podwyżkach jest szansa na chwilową ulgę przy dystrybutorach. Ceny mogą lekko zejść w dół, ale są to bardzo ostrożne szacunki. Posłuchajcie szczegółów w wiadomościach o 9:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Mamy godzinę 9 w czwartek 24 września. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Paliwa choć trochę tańsze, jest ostrożny optymizm. Zakaz Trumpa zablokowany. Sąd nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzom do Białego Domu. Służby wyjaśniają, czy to akt sabotażu, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, a chodzi o pożar, do którego doszło wieczorem na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Uszkodzone zostały anteny i agregat prądotwórczy.
13: Sprawa jest traktowana z całą jej powagą po to, żeby jak najszybciej wyjaśnić, czy rzeczywiście było to jakieś zwarcie, czy jakiś akt sabotażu.
12: Stacja Starlinków to ważna infrastruktura dla łączności satelitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Światełko w tunelu w sprawie horrendalnych cen paliw jest szansa na minimalne obniżki. Dzięki ostrożnemu optymizmowi na giełdach po amerykańsko-irańskich rozmowach jest szansa na chwilowy oddech po ostatniej serii podwyżek, mówi Jakub Bogucki, analityk z epetrol.pl.
14: Ja też studzę trochę emocje, nie spodziewajmy się spadków o kilkanaście, kilkadziesiąt groszy, bo to nie są aż tak duże zmiany i w dodatku te zmiany mogą się szybko wycofać, jeżeli ktoś od tej dyplomacji zechce odejść, a zechce wrócić do tego takiego rozmowy. Militarnego.
12: Zdaniem analityka innym zagrożeniem dla poziomów cen jest zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa zakazu importu amerykańskiego diesla. Ma to obniżyć ceny na stacjach w USA, ale w Europie może spowodować duże zamieszanie. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbył 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie m.in. brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
15: O Jezu, o Jezu!
16: No, przepiękny jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
17: Kwiatki to dla kogoś z załogi?
18: Dla córki.
17: Była na praktykach czy w załodze?
18: Praktyki.
17: Ile czasu?
18: Straciłem rachubę.
17: Tęsknił pan?
18: No pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
12: Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą Daru Młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa. Sąd zablokował decyzję Donalda Trumpa o zakazie wstępu do Białego Domu dla dziennikarzy, m.in. stacji CNN i serwisu Politico. Sędzia uznał, że zakaz jest, jak donosi agencja Reuters, prawdopodobnie niezgodny z konstytucją i nakazał przywrócenie akredytacji. Redakcje pozwały administrację Trumpa, powołując się na wolność prasy.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Na piłkarskich boiskach w Europie dziś sporo grania. Zaczyna się piąta edycja Ligi Narodów. Na początek starcie dwóch potęg. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach trenerskich będzie to starcie dwóch wielkich postaci futbolu. Hiszpana Xavi Hernandeza oraz Jurgena Kloppa. Polska pierwszy mecz rozegra jutro w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Za to mniej więcej za godzinę swój pierwszy mecz po US Open powinien rozpocząć Hubert Hurkacz. Wrocławianin zaczyna walkę na turnieju w Chengdu, a jego pierwszym rywalem będzie reprezentujący Kazachstan Aleksandr Szewczenko.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Przewaga chmur dzisiaj prawie w każdym zakątku kraju. Może popadać deszcz i tylko na krótko może się przejaśniać. Na termometrach od 14 stopni w Lublinie, Poznaniu i Szczecinie, 15 w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu, do 16 stopni w Krakowie.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
2: Dzień dobry. Jak mówi przysłowie, ludzi zatrudnionych w różnych zakładach pracy, mamy dzisiaj czwarty dzień sytuacji z zakładnikami.
3: Ale już jutro odzyskamy wolność. Nie na długo, co prawda, na dwa dni, ale to zawsze coś. A na razie zagramy sobie nasz ulubiony hit o blaskach i cieniach życia. It's my life po prostu. I doktor Alban na dzień dobry w Radiu Złote Przeboje. 4 po 9. Na zdrowie.

0: 77. urodziny za nim, a Mark Knopfler nadal aktywnie tworzy muzykę w swoim studiu British Groove w Londynie, tak się nazywa. Wydaje płyty solowe, jak choćby album One Deep River. Zrezygnował jednak z dużych tras koncertowych i nie planuje reaktywacji zespołu Dire Straits. Ale na nas zawsze możecie liczyć, bo my kochamy Dire Straits i będziemy grać. Jeszcze jak.
1: 12 minut po 9, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a mniej więcej w tym czasie

www.radio.pl. Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień? No i do 12 sobie gawędzimy, albo piszecie do nas mail, do naszego cyklu Robota nie zając, a w okolicach 12.30 za najciekawsze zgłoszenie oddam nasz piękny, ceramiczny kubek Radia Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: U nas jesień jest

0: Zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrorystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. egzotyczne-zwierzęta.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

No właśnie, da. I teraz uwaga, bo to będzie coś, co może niektórych zelektryzować. Mnie na przykład zelektryzowało. Naturalny blondyn, Elvis Presley. Przez większość swojej kariery farbował włosy na głęboką czerń. A odcień, którego używał, nosił oficjalną nazwę handlową Black Velvet, czarny aksamit. Tak, to właśnie ten utwór Black Velvet i między innymi z tego powodu taki nosi tytuł. Przed nami w radiu Złote Przeboje, a po śmierci Elvisa Presleya masowo produkowano jego portrety malowane właśnie na czarnym aksamicie, które fani wieszali w domach, stały się symbolem uwielbienia i swego rodzaju takimi ikonami popkultury. Black Velvet, Alana Miles, o królu rock'n'rolla.

0: słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
1: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
3: Słuchaj, Marian.
8: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
3: No
8: i
3: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. Egzotyczne-zwierzęta.pl.
11: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Iwesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Iwesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Iwesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.

0: Sobota nie zają.
1: No właśnie, w związku z tym w krótkich przerwach w pracy dzwonicie albo piszecie do Radia Złote Przeboje do mnie dzisiaj, czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień. I dzwonicie.
2: Z tej strony Katarzyna. Jechałam raz załatwiać do urzędu różne sprawy, zapomniałam portfela i dowodu osobistego.
3: Ja miałam jakiś czas temu sytuację taką, w której jechałam na 40 do swojej tej przyjaciółki bliskiej i po prostu zapomniałam prezentu. No było to jednak kawałek, trzeba było dojechać kilometrów i no było mi niezmiernie głupio. Samo wejście na imprezę. Cały czas o tym myślałam i zepsuło mi to totalnie wieczór, dzień i było mi niezmiernie głupio. Zdarza się, prawda? Pozdrawiam Julitę.
1: Oj, zdarza się i gorzej też się zdarza. Ania napisała, może to zabrzmieć dziwnie, ale teoretycznie mogę zapomnieć wszystkiego, tylko nie pomadki do ust. Mam je wszędzie, w każdej torebce, kurtce, spodniach, w aucie. To najgorsze, nie każda mi odpowiada, więc to nie jest tak, że sobie pójdę i kupię nową. Dla mnie masakra, napisała Ania. Ja cię rozumiem, Aniu, mam takie balsamy do ust w każdym kącie i w każdej kieszeni. Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień? O tym sobie dzisiaj gawędzimy w naszym cyklu Robota nie zając. 2244430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. No i po 12 za najciekawsze zgłoszenie oddam tak symbolicznie nasz piękny, ceramiczny, biały kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: Sting, no to jest jeden z moich ukochanych głosów. Mam nadzieję, że wy też go bardzo lubicie. All This Time to był rok 91. Wysłuchajcie Radia Złote Przyboje, największe przyboje lat 80. i 90. Już teraz za 4 minuty będzie 11. najważniejsze wiadomości.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: kg. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
9: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
10: Magda Tkaczyk, zapraszam. Są pieniądze na usuwanie szkodliwego azbestu w Jędrzejowie. Fundusz Ochrony Środowiska na ten rok dał na to 40 tysięcy złotych dotacji. Cały program na terenie gminy potrwa do 2032 roku. A ponad 15 600 tysięcy złotych jest z Unii Europejskiej na rozwój Geoparku Świętokrzyskiego. Nowe atrakcje turystyczne powstaną na terenie 4 gmin i zmodernizowana zostanie Muzealna Izba Górnictwa w Miedziance w gminie Chęciny. Na terenie gminy Piekoszów powstanie sala geologiczna w Koszynie, w Zajączkowie plenerowe miejsce edukacji, z kolei w Morawicy centrum tradycji. Wartość całego projektu to blisko 40 milionów złotych. Na koniec poszukamy jesieni. Od wczoraj jest w kalendarzu.
11: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
12: A czego brakuje do tej jesieni?
11: Kolorów.
12: Za mało?
11: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
13: Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
10: Jedno jest pewne. Dni będą coraz krótsze, a noce coraz dłuższe.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
10: Spodziewamy się dziś do 16 stopni. Tyle po godzinie 14 pokazywać będą termometry w Kielcach, podobnie będzie w Jędrzejowie. W regionie świętokrzyskim dziś nad głowami chmury i rozpogodzenia na zmiany. Synoptycy wspominają o odrobinie słońca, ale także o przelotnym deszczu. Czyli dziś za oknami taka wczesna jesień. Przypominam, że nowa pora roku jest już z nami oficjalnie od wczoraj w kalendarzu.
9: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
7: No to mamy kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego przed sobą, więc rozgośćmy się w niej. Życzę Wam fantastycznego słuchania Radia Złote Przeboje, bo teraz specjalnie dla Was Ricky Martin.
14: Radio Złote Przeboje.
7: A w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czego zdarzyło Wam się zapomnieć, wychodząc z domu na przykład. No i jakie z tego były potem przygody, konsekwencje, jak ten dzień się ułożył. A zaczęło się od tego nieplanowana historia, że ja dzisiaj rano pierwszy raz zostawiłam w domu swoje okulary, bez których naprawdę, no, przy tych wszystkich monitorach, które mamy tutaj w radiu i przy naszej konsolecie, przy setkach guzików, ha, toż byłby dramat, gdyby ktoś nade mną nie zlitował z domu i nie dowiózł mi 40 minut później moich okularów. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

Wilson Phillips przed nami. Jakby ktoś myślał, że Wilson to imię, a Phillips to nazwisko, to nie, bo to są dwa nazwiska. Wilson i Phillips. Było to tak, dwie siostry, Kerni i Wendy Wilson oraz ich koleżanka, pani China Phillips. Siostry Wilson są córkami Briana Wilsona z zespołu The Beach Boys, a z kolei ich koleżanka to jest córka John Phillips i Michelle Phillips z grupy The Mamas and Papas. No, mówiłam, że życie nie jest sprawiedliwe. Można mieć rodziców ze świetnych zespołów? Można. I potem zacząć śpiewać świetnie? Można. Grupa Wilson Phillips, czyli te dwa nazwiska razem, które się składają na nazwę zespołu, wydała swój debiutancki album w 1990 roku. Ich debiutancki singiel Hold On został numerem 1 na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. Radio Złote Przeboje. No to teraz Wilson

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Ponownie w cyklu Temat na wagę złota moim gościem jest Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart. Czy złoto inwestycyjne może być trafionym kapitałem na start? Dla dzieci albo jako zabezpieczenie własnej przyszłości?
4: Moim zdaniem zdecydowanie tak. Złoto może być bardzo ciekawym sposobem na rozpoczęcie budowania kapitału dla dziecka. Kupując złoto z okazji chrztu, komunii, urodzin czy innych okazji, nie tylko przekazujemy prezent, ale możemy również stworzyć coś, co będzie miało wartość w przyszłości. Co więcej, jest to dobry sposób, żeby z czasem pokazać dziecku, czym jest oszczędzanie i inwestowanie. Warto podkreślić, że złoto to doskonały prezent nie tylko dla dzieci, ale właściwie na każdą okazję. Ślub, jubileusz, urodziny czy ważną rocznicę. To prezent ponadczasowy, który może zachować swoją wartość przez wiele lat.
3: To była interesująca rozmowa, a kolejna już wkrótce. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
2: To było ogłoszenie płatne.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: A skleroza nie boli, jak piszecie. I dzisiaj opowiadacie w przerwach w pracy, czy zdarzyło się wam zapomnieć z domu czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień, albo może o czymś zapomnieć. No to posłuchajmy.
2: Mnie akurat się nie zdarza zapomnieć, ale mój tatuś, wychodząc do pracy rano, jeszcze było ciemno, ubrał się i wyszedł z bloku, no i idzie, przyszedł na przystanek autobusowy, patrzy, a jest kalesonek bez spodni. Szybko wrócił.
3: Cześć, z tej strony Lucyna. Kiedyś zdarzyło mi się wyjść z domu w takich kurczastych kapciach domowych. Po prostu zapomniałam przebrać buty. No i zajechałam w miejsce, do którego jechałam i było ogromne zdziwienie, dużo śmiechu. Tylko potem jeszcze musiałam wrócić do domu.
4: Jadąc kiedyś na mecz reprezentacji Polski, a obowiązywały wtedy jeszcze paszporty, dopiero na granicy zauważyłem, że nie mam paszportu. Reszta ekipy pojechała, ja zostałem sam jak kołek po stronie polskiej. Kadra nasza wtedy wygrała. Nie chcecie wiedzieć, co ja wtedy przeżyłem.
1: O kurczaki, o motyla noga. Naprawdę bardzo mi przykro, ściskam gorąco, bo ja wyobrażam sobie i czuję ten ból. Dziękuję za tę opowieść. Czy zdarzyło się wam zapomnieć z domu czegoś istotnego? Jaki to miało wpływ na wasz dzień? Dzisiaj sobie o tym gawędzimy. Albo na całe życie, jak słychać. 224430 można pisać też robota@złoteprzyboje.pl za najciekawsze zgłoszenie od domu. Kubek z limitowanej edycji radia Złote Przeboje. Gramy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.

W mieście grzechu, w obliczu spadającej liczby turystów, szefowie kasyn mają oferować Celine Dion jedną z największych umów w historii miasta. Oczywiście chodzi o Las Vegas. Żeby skłonić ją do powrotu na scenę, tak przynajmniej twierdzą amerykańskie media, to jest moment, w którym ta kwota, którą ma skusić Celine, może być absolutnie nieograniczona, bo Vegas potrzebuje super gwiazdy, żeby przyciągnąć ludzi z powrotem, a nikt nie jest większy niż Celine, tak wyjawił jeden z informatorów. Legendarna rezydentura Dion w jednym z kasyn pozostaje najbardziej dochodowym show w historii miasta, bo przyniosła 565 milionów dolarów. Radio Złote Przeboje.

0: Fantastyczny i idealny duet Stevie Wonder, Paul McCartney. To był rok 82, gdy spotkali się w studiu, żeby nam dać ten prezent w postaci wielkiego przeboju. Lat 80. Za 5 minut będzie 12. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
2: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Zbliża się czwartkowe południe, zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
11: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
12: Magda Tkaczyk, zapraszam. Będzie bezpieczniej w Górnie. Mieszkańcy doczekają się chodnika, o który długo walczyli, mówi wójt gminy Przemysław Łysak.
13: Zostanie nie tylko przebudowany chodnik, ale również zostaną przebudowane zatoki autobusowe, zjazdy na posesję, przebudowane zostanie odwodnienie drogi, jak również, co chyba najważniejsze, zostaną doświetlone trzy przejścia dla pieszych.
12: Świętokrzyska Policja podała, że w ostatnich 3 latach doszło na tym odcinku drogi aż do 80 zdarzeń, w tym do 8 wypadków, w których rannych zostało 12 osób. Nie daj się naciągnąć na świadczenie wspierające. Pomoc jest za darmo, przypomina świętokrzyski ZUS i ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w wypełnieniu wniosku. Tymczasem można ją dostać bezpłatnie w placówkach ZUS albo pod numerem infolinii. Na koniec smaki jesieni często kojarzą się z grzybami. Przypominamy, że można zgłaszać swój udział w pierwszych jędrzejowskich zawodach w grzybobraniu. Będą za tydzień w weekend na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów.
11: Radio Złote Przeboje.
14: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
11: Pogoda w Świętokrzyskiem.
12: Nad regionem świętokrzyskim dziś chmury, w prognozie są rozpogodzenia i trochę słońca, ale jest też przelotny deszcz. Dlatego wychodząc z domu polecam zabrać się za sobą parasol, bo może okazać się przydatny w ciągu dnia. Jesienna kurtka także się przyda, bo za oknami dziś ma być do 16 stopni maksymalnie. To po godzinie 14 w Kielcach, ale też w Jędrzejowie.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
12: Popołudnie czwartkowe już się rozpoczyna, 12:02. Mam nadzieję, że dobrze wam płynie dzień, a za chwilę w Radiu Złote Przeboje Michael Jackson.
15: Radio Złote Przeboje.
12: Gosia Kościelniak, zapraszam.

Była głodna sukcesu, była drapieżna, nosiła charakterystyczne fryzury i biła od niej ogromna pewność siebie. I kiedy dostała ten utwór, Nie będę Julią, z miejsca uczyniła z niego swój znak rozpoznawczy. To bardzo pasuje do Wandy Kwietniewskiej, która chwilę wcześniej, w 1982 roku, w burzliwych okolicznościach opuściła grupę Lombard i natychmiast założyła własny zespół. No i taki przebój, idealnie. A za kilka minut podsumujemy dzisiejszą naszą rozmowę. Od 10 sobie gawędziliśmy w naszym cyklu Robota nie zając o tym, czego ciekawego, co ciekawego udało Wam się zapomnieć, czego ciekawego udało Wam się nie wziąć z domu rano i jakie z tego później wynikły przygody. Radio Złote Przyboje.

0: Złote przeboje. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon o

0: Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer 1+1 gratis.
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.

0: Robota nie zając.
1: Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego? No i jaki to miało wpływ na wasz dzień? Mówiliście dzisiaj o okularach, o paszporcie, o portfelu, o wyjściu w kapciuszkach z futerkiem z domu, no i o wyjściu na przystanek w kalesonach, ale bez spodni. A przed nami, sami posłuchajcie.
2: Ja zapomniałam kiedyś córki. Wybierałyśmy się rano, już bardzo, bardzo spóźnione. Niestety zaspałyśmy i ja miałam bardzo ważny dzień w pracy i tak naprawdę w tym amoku całym wybiegłam do auta, myśląc, że ona już w tym aucie czeka z tyłu w swoim foteliku, więc pojechałam do szkoły, wychodzę. Co najlepsze, przez całą drogę jeszcze do niej coś mówiłam, a w zasadzie prowadziłam monolog. To, że nie odpowiadała, po prostu uznałam, że jest jeszcze zaspana albo że jej się po prostu nie chce rozmawiać, więc pozdrawiam wszystkich, którzy kiedyś zapomnieli zawieźć swoje dziecko do szkoły.
1: No dziękujemy za pozdrowienia. Ja nie wiem, czy się udało wielu osobom zapomnieć wziąć dziecka z domu, ale szanuję to i pozdrawiam gorąco. Przepiękna historia. Przesyłamy ceramiczny, piękny kubek Radia Złote Przeboje na pamiątkę tego czwartku. Dziękuję wszystkim za maile i telefony i trzymajmy się razem, to jakoś damy radę.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
10: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.

zanim muzycy, którzy przed nami założyli zespół Fiction Factory, grali w popularnym szkockim zespole ska o nazwie The Rude Boys, ale byli zmęczeni ciągłym życiem w trasie, postanowili zmienić styl i zacząć tworzyć elektronikę i taki pop, synth pop. I chociaż utwór Feels Like Heaven, piękny, słodki, dotarł do 6. miejsca brytyjskiej listy przebojów w roku 84, w styczniu, stał się międzynarodowym hitem, to żaden późniejszy singiel grupy nie powtórzył już tego sukcesu, przez co zespół zaliczany jest do grona artystów jednego przeboju. Ale ja zawsze mówię, stwórz chociaż jeden taki, tak popularny. Przepięknie, Fiction Factory, Feels Like Heaven, radio Złote Przeboje.

Ja ciebie, Moniek, rozumiem. Ja też tak podchodzę właśnie do Irish. Za 6 minut będzie już 13. Najważniejsze wiadomości na Radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. Zostańmy razem.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: kilogramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
4: GWM. Go with more.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Atak nożownika w opactwie na Podkarpaciu. Jedna osoba nie żyje. Alerty RCB dla wschodniej Polski po rosyjskich atakach na Ukrainę. Warszawskie ZOO organizuje zbiórkę orzechów i żołędzi dla swoich podopiecznych. Dorota Wardecka, dzień dobry. Atak nożownika na Podkarpaciu przed południem w Jarosławiu na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. 31-letni mężczyzna ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę. Jedna z ranionych osób zmarła. Sprawca został zatrzymany, poszkodowani trafili do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia. Rosja przeprowadziła w nocy jeden z największych ataków na Ukrainę od tygodni. Rakiety balistyczne, cyrkony i blisko 300 dronów uderzeniowych zostało wystrzelonych również w stronę zachodniej Ukrainy. Skutki tego ataku odczuwa też Podkarpacie i Lubelszczyzna. Mieszkańcy tych regionów dwukrotnie rano dostali dziś alerty RCB, bo w polskiej przestrzeni powietrznej operowały myśliwce. Polska jest jednym z najważniejszych kierunków ewakuacji Wilna w przypadku rosyjskiej agresji na Litwę. Jako główny kierunek władze tego miasta wskazują przejście graniczne w rejonie miejscowości Sejny. Litewski samorząd zaznacza jednak, że szczegóły takiej operacji musiałyby uzgodnić rządy obu państw. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk przyznaje, że Warszawa rozmawiała z Litwinami o różnych scenariuszach ewakuacji.
3: My z Litwinami na ten temat rozmawialiśmy parokrotnie. Nie przybrało to formy konkretnego porozumienia.
2: Duszczyk zapowiada też kolejne rozmowy z litewskimi władzami. Do najbliższego spotkania ma dojść w sobotę. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o zakazie tzw. greenwashingu, czyli reklamowania produktów jako przyjaznych dla środowiska, choć nie potwierdza tego stosowny certyfikat. Nowelizację zaproponował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zakłada ona, że oznaczenia i znaki informujące o wpływie produktu na środowisko będą mogły być stosowane tylko wtedy, kiedy będą potwierdzone przez uznany system certyfikacji lub zostaną ustanowione przez instytucję publiczną. Przepisy mają ograniczyć stosowanie własnych, nieweryfikowanych oznaczeń, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Warszawskie ZOO po raz kolejny zaprasza do wzięcia udziału w akcji zbiórki żołędzi i orzechów dla podopiecznych ogrodu. Zebrane żołędzie, orzechy włoskie i laskowe mogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małpi ptaków. Zbiórka potrwa do 4 października.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu właściwie wszędzie. Temperatura od 14 do 16 stopni. Najcieplej w okolicach Krakowa. Dwie minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę popołudnia czwartkowego. Największy przeboj lat 80. i 90., a przed nami...
6: Radio Złote Przeboje!
5: Pet Shop Boys, ależ się do tego tańczyło w roku 1987.

przed nami w Radiu Złote Przeboje Spice Girls, natomiast nie będzie to utwór Spice Up Your Life. To jest utwór z drugiej płyty Spice Girls, zatytułowanej Spice World. I w odróżnieniu od poprzednich typowo popowych piosenek, ta akurat była inspirowana muzyką latino, co się bardzo spodobało słuchaczom na całym świecie. I ten singiel pokrywał się i złotem, i platyną, i podwójną platyną w kilku krajach na całym świecie. No i piosenka tygodniami utrzymywała się na szczycie list przebojów w wielu krajach. Dlaczego o tym teraz wspominam? Bo rok temu brytyjskie media rozgrzała informacja o cenzurze utworu. W radiu można było usłyszeć wersję, która różniła się od tej wydanej 29 lat temu i nie chodziło o brzmienie, a o tekst. No właśnie, to ciekawostka. Jak chcecie, dowiedzcie się więcej, a teraz stop.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
3: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
2: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
3: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski.

0: Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon Z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. egzotyczne-zwierzęta.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

Od początku działalności chcieliśmy, żeby ludzie słuchali naszych piosenek nawet po 25 latach, tak jak my. Słuchaliśmy kiedyś sama Cooka, Otisa Reddinga czy Marvina Gaye'a. Opowiadał wokalista Fine Young Cannibals i dodaje, wygląda na to, że się udało. To Roland Gift, 40 lat po debiucie. A teraz już Juanes w Radiu Złote Przeboje.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: 3,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

sezonie wspaniałe, a miałam już nie oglądać. Pani Edyta to klasa sama w sobie. To jeden wpis. Nareszcie kobieca część jury na najwyższym poziomie. To kolejny. No i bardzo mi imponuje Edytka w tym programie. Niebywała elegancja, styl i szyk. Naprawdę na wysokim poziomie. Najlepszy dotychczasowy skład jury The Voice. Piszą internauci o zmianach w nowym sezonie The Voice of Poland. Pani Edyto, no to gratulacje.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje. 24 września to miał być zwykły czwartek. Tymczasem mieszkańcy Jarosławia na Podkarpaciu w szoku. Sprawca ataku, nożownik w klasztorze w opactwie benedyktynek, jest w tej chwili przesłuchiwany w prokuraturze. Co wiemy o ofiarach? O tym powiemy wam punktualnie o 15.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Z okazji trwającego obecnie na całym świecie Oktoberfestu. Jutro zaprosimy was do porannego jodłowania.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
13: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland. Reklama.
16: Tu Radio Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, 24 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
17: Mieszkańcy Jarosławia w szoku po ataku nożownika w klasztorze. Za incydentem na torach na Lubelszczyźnie stoi 12-latek. Montujcie czujki, apelują strażacy. Są już pierwsze zatrucia czadem. Sprawca ataku w klasztorze w opactwie benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu jest przesłuchiwany w prokuraturze. Ranne zostały 4 osoby, jedna zmarła. Do ataku doszło dziś rano, a więcej o tym Marcin Starzec.
18: Dzisiejszy atak, za którym stał 31-letni obywatel Ukrainy, wstrząsnął miasteczkiem, bo do zdarzenia doszło tuż obok centrum dla uchodźców z Ukrainy, które jest prowadzone przez tutejsze siostry zakonne.
19: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek czy dobre słowo, wsparcie.
18: Napastnik został zatrzymany przez policję i najprawdopodobniej trafi do aresztu. Na ten moment nie wiemy, jaki był motyw tego ataku.
17: W kierunku usiłowania zabójstwa i napaści na funkcjonariusza prowadzone będzie śledztwo po postrzeleniu policjanta podczas interwencji pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Sprawca został zatrzymany, mówi Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
20: Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzież mienia. W trakcie działań doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały.
17: Rannego policjanta śmigłowiec zabrał do szpitala. To 12-latek z powiatu łukowskiego mógł doprowadzić do wtorkowej katastrofy kolejowej w Jedlance koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Nastolatek już został zatrzymany i przesłuchany. W obecności rodziców przyznał się do tego, co zrobił, mówi aspirant sztabowy Marcin Jóźwik.
0: Z ustaleń policjantów wynika, że 12-latek przechodząc w pobliżu torów kolejowych zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
17: Sprawą zajmowały się m.in. ABW i prokuratura. Teraz materiały trafią do sądu rodzinnego.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
17: Uwaga na tlenek węgla. Na początku sezonu grzewczego służby apelują o montowanie czujek, mówi Marcin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
21: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
17: Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, z czego 2 trafiły do szpitala po zatruciu czadem, a koszt czujki to od 50 do 150 zł.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
22: Magda Tkaczek, zapraszam. Druga odsłona Totalnej Magii zostanie pokazana w poniedziałek i wtorek w kinie w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Na dużym ekranie Nicole Kidman i Sandra Bullock. Ich bohaterki łączą siostrzane więzy, ale także klątwa, której próbują się przeciwstawić. Konie wracają na targ w Bodzentynie i jutro na placu targowym będzie można podziwiać wyjątkowe konie rasy zimnokrwistej. Wydarzenie będzie okazją do pokazania pięknych zwierząt, ale także powrotem do tradycji, z którą miejscowa targowica przez lata była kojarzona. A teatr Ciut frapujący z Pińczowa obchodzi 25-lecie działalności. Jubileusz rozpocznie się w najbliższy weekend od promocji książki o historii zespołu. Spotkania będą w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury, oba o 18:00. Pierwsze w sobotę dla zaproszonych gości, natomiast na drugie w niedzielę można pobrać bezpłatne wejściówki.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
16: Najwyższe dzisiejsze temperatury: Rzeszów, Kraków 15-14 stopni, najniższe w okolicach Zakopanego 11. W całej Polsce możliwy dzisiaj deszcz przelotny, ale mogą zdarzyć się również burze. To głównie na południowym zachodzie, a w Tatrach może popruszyć. O 15.30 Marzena Rogalska zamelduje się przy mikrofonie Radia Złote Przeboje. Miała po drodze wpaść na zakupy, także zobaczymy, czy zdąży. Tak czy owak, witam serdecznie, nazywam się Jerzy Telesiński.

0: Gramy z naszej oryginalnej kasety.
1: Dzisiaj na warsztat bierzemy utwór, który tylko pozornie jest miłą i niezobowiązującą pioseneczką. Po polsku nazywa się Kraina Uroku, a w 1981 roku wydała go grupa Bugs Fizz. Zespół powstał na potrzeby Eurowizji, ale brytyjska odpowiedź na to okazała się czymś znacznie ciekawszym. Fani rocka byli zaskoczeni, dowiadując się, że piosenka, którą wam zagram, powstała przy współudziale Pita Sinfielda, twórcy związanego raczej z legendarnymi grupami spod znaku rocka progresywnego, który był autorem tekstów King Crimson, autorem większości tekstów Emerson, Lake and Palmer. Wspominał w książce 1000 UK Number One Hits: pod hasłem zwykłego tra-la-la kryje się tu zjadliwa, antytaczerowska piosenka. No i ciekawostka, zwróćcie uwagę na ostatnie dźwięki, kiedy pojawia się rymowanka autorstwa Sinfielda. Narratorką wiersza jest Abby Kimber, 11-letnia córka dyrektora RCA Records. W tamtym czasie stacje radiowe miały obowiązek wyciszania utworu przed narracją.
0: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
4: GWM. Go with more.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: 14 października u siebie w Danii zagra Maria Montel. Do tego czasu na pewno uda nam się doprowadzić do porządku niejedną przypaloną patelnię, co?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Zanim sięgniemy po drogi żel albo zaczniemy szorować powierzchnię garnka czy patelni wełną stalową, warto wypróbować sposób z sodą oczyszczoną odrobiną octu i kulką folii aluminiowej. Cały proces opiera się na prostej chemii, właściwej kolejności kroków. W kontakcie białego octu z sodą oczyszczoną zachodzi reakcja kwasowo-zasadowa. Powstają trzy produkty. Dwutlenek węgla, woda i octan sodu to bąbelki CO2 powodują charakterystyczne intensywne musowanie, które przerywa kontakt między przypalonym metalem. Jednak samo musowanie nie rozpuszcza skorupy. Decydującą rolę odgrywa połączenie ciepła, płynu i późniejszego mechanicznego pocierania. Musowanie rozluźnia przypaloną skorupę, gorący płyn ją zmiękcza, a gąbka albo właśnie zmięta folia aluminiowa ją usuwają. Trzeba więc najpierw usunąć luźne resztki jedzenia, zalać octem tak, żeby przykrył dno przynajmniej do wysokości około centymetra, doprowadzić ocet do lekkiego wrzenia na kuchence i pozwolić mu bulgotać przez kilka minut. Zdejmujemy z ognia, dodajemy jedną szklankę sody oczyszczonej, mieszanina zacznie się intensywnie pienić, czekamy aż przestanie się pienić, a potem wylewamy zawartość. Czyścimy albo gąbką, albo zmiętą folią aluminiową.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
10: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
20: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: Pieskie życie ma smak!
20: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
21: Reklama.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Do weekendu jeszcze musimy wytrzymać z deszczowo-pochmurną pogodą, choć to już wcale nie tak długo. W niedzielę ma się ocieplić i przejaśnić tak naprawdę, a przez najbliższe dni chłodno, deszczowo i pochmurno, choć też z przejaśnieniami. Na S6, uwaga, między węzłami Kołobrzeg Zachód, Kołobrzeg Wschód, pojazd zjechał z drogi, uderzył w bariery, utrudnienia na lewym pasie.
22: Radio Złote Przeboje 93,2.

Seweryn Krajewski właśnie sprawił fanom nie lada niespodziankę. Na początku miesiąca w sieci pojawił się jego nowy album. Wydawnictwo Nowy Dom to piosenki dotąd niepublikowane, ale też te, które swoją premierę miały w ostatnich latach. Album dostępny jest na razie jedynie w wersji cyfrowej.

0: Seweryn Krajewski, Baw mnie, 1986 rok. Za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale sprawdzimy, co dzieje się na świecie. I w Polsce będą wiadomości o 17.
1: Co jest ważne, kiedy kupuje się mieszkanie? Czym kierują się dzisiaj kupujący? Mamy nowe informacje na ten temat i o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Niskie ceny.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje, jest czwartek, 24 września. Dorota Wardecka i wiadomości.
4: Policja wyjaśnia motywy działania nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Bezpieczeństwo budynku to kolejna rzecz, jaką kupujący biorą pod uwagę, kupując mieszkanie. AI tworzy fałszywe relacje z protestów, których nie było. Policja sprawdza motywy działania 31-letniego Ukraińca, który zaatakował 5 osób w abactwie benedyktynów w Jarosławiu. W wyniku ataku zginęła jedna osoba. Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, nieoficjalnie sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski.
5: Wiemy, że była to osoba, która w żaden sposób nie była związana z klasztorem, z działalnością w tym klasztorze. Natomiast oczywiście wszystkie inne kwestie dotyczące pobytu tej osoby są w tym momencie weryfikowane i sprawdzone.
4: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma być wprowadzona żałoba. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków. Będzie prowadzone w kierunku działania o charakterze sabotażowym. Do pożaru naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim na Mazowszu doszło wczoraj wieczorem. Nikt nie został poszkodowany. Na miejsce przyjechały 3 zastępy straży pożarnej. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacnianie konstrukcji, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
6: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynkupierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną, zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Warto zaznaczyć, że nie każda piwnica i garaż są schronami. Kluczowe jest wzmocnienie konstrukcji, ale też drogi ewakuacyjne i wentylacja.
4: W sieci pojawiają się wygenerowane przez AI nagrania, które mają przedstawiać relacje z protestów w Polsce i innych krajach Europy. Są fałszywe, bo pokazują protesty, do których nie doszło, choć łudząco przypominają prawdziwe relacje. Pojawia się tabelo istniejących mediów. Jedno na przykład imituje materiał przygotowany rzekomo przez TVP Info. Inny publicznego nadawcy z Portugalii, ale po dokładnym przyjrzeniu się wiele napisów zawiera błędy, a z nagrania nie wynika, czego domagają się protestujący. Ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4, na A2 jazdę spowolni przygotowanie do rozbudowy. Na Śląsku utrudnienia między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, w Kujawsko-Pomorskiej na A1 między Warlubiem a Kopytkowem. Na A4 na Dolnym Śląsku remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: 15 stopni w Koszalinie, w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze 14 stopni. Najniższa temperatura Zakopane to 8 stopni. Od zachodu coraz mniej deszczu, ale jeszcze w Małopolsce na Podkarpaciu może pokropić. Żeby było udane, musi dobrze brzmieć. Zatem czwartkowe popołudnie proponuję z największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, witam serdecznie.

słynny Neil Young wykonał tę piosenkę tylko raz podczas uroczystości upamiętniającej trzech członków zespołu Lynyrd Skynyrd, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w 1977 roku. Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie. Dawno nie grałem wam Sweet Home Alabama, więc jeśli uważnie wsłuchacie się w wers "Well, I heard Mr. Young singing about her", to usłyszycie, jak ktoś w tle śpiewa "Southern Man". Niektórzy myśleli, że to właśnie Neil Young, ale okazało się, że to był ich producent Al Cooper, który naśladował Younga.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład...

Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

true.

Poziom energii sięgnął stratosfery, pisali dziennikarze o wykonaniu tej piosenki zeszłego lata, kiedy J.K. dołączył do Dua Lipy podczas jej koncertu na Wembley. Zaśpiewali razem, a młodzież ery streamingu oszalała i odkryła tę piosenkę na nowo, dokładnie 30 lat po premierze. Największe, najbardziej legendarne złote przeboje lat 80. i 90. gram wam nadal.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Z okazji trwającego obecnie na całym świecie Oktoberfestu. Jutro zaprosimy was do porannego jodłowania.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
14: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
15: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
16: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.
20: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Popołudnie i wieczór z przelotnym deszczem, przede wszystkim na południowym zachodzie. W nocy też może pokropić, a miejscami pojawi się mgła i będzie chłodno, bo od 4 stopni na północy do 7-10 w pozostałych regionach. Jutro przejaśnienia z przelotnym deszczem na termometrach od 13-16 stopni. Na A1 utrudnienia między węzłami Łódź Wschód Brzeziny, na jezdni w stronę Gdańska i na pasie zjazdowym w stronę Brzezin.
2: Radio Złote Przeboje 90.

0: It's Raining Man, Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. Jest czwartek, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, bo jest Tomek Brel.
1: No, czegoś jest więcej.
0: Prawda?
1: Nieskromnie powiem.
0: Dwóch Tomków Brelów, no ale tego już niestety nam się nie uda załatwić. Natomiast jakieś bileciki, to się chyba uda załatwić, co?
1: Bileciki będą podwójne, a właściwie to dwa podwójne. O, skoro tak już mnożymy byty, to będzie mnóstwo radości. Po 18.

0: Pięknie rozkołysany Robert Palmer w radiu Złote Przeboje. No nie ma co ukrywać, trochę nam go brakuje. Za chwilę 18:00 sprawdzone wiadomości sportowe, zerkniemy też do prognoz, no a potem zaczynamy całą muzykę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
1: I do dziś są kochane.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
10: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
1: Reklama.
15: Właśnie minęła 18:00, to Radio Złote Przeboje, czwartkowy wieczór przed nami, za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na wiadomości sportowe.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi piłkarze mają właśnie trening na Stadionie Narodowym przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To jedna z najbardziej wyrównanych grup, powiedział z kolei przed jego rozpoczęciem selekcjoner Jan Urban. Mecz z Bośnią jutro o 20:45. Dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 40 albo 44 roku z ubiegania o to miano oficjalnie zrezygnował Berlin. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, mianowicie stabilności politycznej, powiedział miejski komisarz olimpijski.
15: Pogoda. W nocy sporo chmur, na szczęście z większymi przejaśnieniami. Na północy lokalnie rozpogodzenia. Przelotny deszcz, wysoko w górach również śnieg. Temperatura od 6 do 10 stopni, cieplej nad samym morzem, tu około 12. Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu najmocniej popada na północy i północnym wschodzie. A na termometrach jutro od 13 do 17 stopni. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. Za chwilę odrobina Francji, czyli France Gall, no Francja elegancja. Teraz piosenka, która doczekała się przynajmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu wersji, ale chyba najbardziej uwielbiamy oryginał z końca lat 70. Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Tomek Bryl, witajcie, zapraszam. Radio.

To Franz Gall w radiu Złote Przyboje Pięknie, rok 1987. Czwartkowa cała muzyka. Pytacie mnie, czy pojawią się dzisiaj dobre wiadomości dla fanów zespołu Kombi? No pewnie, że tak. Dzisiaj kolejne bilety, no bo przecież od początku tygodnia zapraszamy się na fantastyczne muzyczne wydarzenie. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Trasa koncertowa nosi wszystko mówiący tytuł Królowie Życia. Zapraszam Was na koncert do Łodzi na 11 października. Zadanie jest bardzo proste, warto pojawić się na naszych stronach internetowych, no i w 5 słowach opisać, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia. Na pewno jeszcze dzisiaj przed 20 wybiorę najciekawsze odpowiedzi i do kogoś zadzwonię. Mam podwójne bilety. No a teraz jedna z najbardziej optymistycznych chyba piosenek świata i to w języku polskim, formacja nieżywych schabów, Ludzie pragną piękna.

I Like Chopin i Gazebo. Według legendy wypromowanej przez fanów, Gazebo gry na gitarze nauczył się, mając 10 lat, po to, by zaimponować szkolnej koleżance. Ile w tym prawdy, nie wiadomo, ale podobne historie opowiadał mi na przykład Andrzej Krzywy. Też historia związana z koleżanką i też historia związana z gitarą. Tak czy owak, utwór I Like Chopin odniósł niebywały sukces. Wystarczy wspomnieć, że sprzedał się w 8 milionach egzemplarzy na całym świecie i osiągnął pierwsze miejsca na listach przebojów w ponad 15 krajach, w tym we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii czy też Austrii. Nawet w Brazylii był na liście przebojów. No i jak to zwykle bywa, z powtórzeniem sukcesu był potężny problem. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Teraz artystka, która z powtarzaniem swoich sukcesów muzycznych nie ma absolutnie żadnych problemów. Gorzej z sukcesami filmowymi, no bo przecież też zagrała w kilku filmach. Madonna, Like a Virgin teraz.

Ktoś kiedyś powiedział, że 99% piosenek, jakie w ogóle do tej pory powstały, to są piosenki o miłości. No i to mogłoby się zgadzać. Lutrusza Magnili przed momentem w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Michael Jackson, pojawi się też fantastyczna Beata Kozidrak i zespół Baim.

0: Zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Zobacz, Stasiu, soku.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm. Reklam.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje to utwór z najsłynniejszej płyty świata, czyli albumu Thriller. Płyty, która sprzedała się na całym świecie w zawrotnej liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy. No czyli nie ma co ukrywać, że jest to rekord, którego nikt już nigdy nie pobije. Zresztą sam Michael Jackson, co ciekawe, miał obsesję pobicia swojego własnego rekordu. Nawet jeżeli wierzyć w opowieści, rozklejał sobie po domu żółte karteczki ze zdaniami, które miały go zmotywować. Ale nawet jemu nie udało się pobić własnego rekordu. Zresztą jego przyjaciel i producent Quincy Jones przestrzegał go, żeby przestał bić rekordy, no bo następny, jaki pobije, może być jego własnym. No nie udało się. Teraz artystka, która ścigać się z nikim nie musi, ona jest po prostu osobną kategorią. Beata Kozidrak i Bajm. Płynie w nas gorąca krew, a za chwilę obiecane bilety na koncert zespołu Kombi.

0: To Sasha i Sean Paul w Radiu Złote Przeboje, no a teraz Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. Na ich koncert was gorąco zapraszam. Koncert 11 października w Łodzi, no i na tym koncercie pewnie słuchaczy Radia Złote Przeboje nie zabraknie, no bo w końcu od początku tygodnia rozdajemy bilety. Zadanie było bardzo proste, 5 słów na temat tego, z czym kojarzą wam się królowie życia. Jest ze mną królowa wieczoru, czyli Aneta. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, ponieważ Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński są na scenie od 50 lat, to zakładam, że od początku ich nie słuchasz.
1: No nie, ale twórczość znam i śledzę i może nie od początku, ale na pewno nadrobiłam zaległości.
0: A ile ta miłość do zespołu Kombi trwa, tak mniej więcej?
1: Myślę, że to jest na pewno od dziecinnych lat, czyli mniej więcej od 20 już.
0: Od 20 już. Słuchaj, 5 słów wystarczyło, żeby opisać, z czym kojarzą się królowie życia. Tak nazywa się trasa koncertowa. Napisałaś tak: spełnienie, spokój, marzenie, odwaga i wytrwałość. To są twoje słowa. Jest 5?
1: Tak. No to, tak, jest 5.
0: To słuchaj, no to bawimy się razem na koncercie w takim razie. Trzymaj się cieplutko.
1: Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, ale ciekawych waszych pomysłów na naszych stronach internetowych jest zdecydowanie więcej. Z czym kojarzą się królowie życia, napisała do mnie Paulina. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Kolejna dzisiaj wielka fanka zespołu Kombi. Czy ty pamiętasz, jak długo słuchasz zespołu Kombi?
2: No, dosyć długo.
0: Ale nie 50 lat, bo 50 obchodzą
2: po słuchie. No nie, 50 lat to ja aż nawet nie mam tyle.
0: Okej. Okay. Pamiętasz, co napisałaś, czy przeczytać?
2: Poproszę przypomnieć.
0: Proszę bardzo. Z rokową energią mojego życia napisałaś na pytanie, z czym kojarzą się królowie życia. Słuchaj, liczyłem pracowicie słowa, no i wygląda na to, że jest 5 słów. To słuchaj, skoro mamy piąteczkę, to przybij piątkę i idziesz na koncert zespołu Kombi.
2: Jezu, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę bardzo, polecam się na przyszłość.
2: Ale jestem miło zaskoczona, no dziękuję bardzo.
0: Dużo dobrego życzę, a kolejne bilety oczywiście już jutro w Radiu Złote Przeboje.

0: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
13: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: Travistofast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Reklama.
20: Dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka, kobieta legenda, która na muzycznej scenie osiągnęła właściwie wszystko. Energii mógłby jej pozazdrościć zapewne nie jeden nastolatek. Kobieta, która jest prawdziwym wulkanem. Jak zachować dobrą formę w jej wieku? Na pewno jednym ze sposobów jest sport, ale nie tylko. Wanda Kwietniewska, jakiej nie znaliście, dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Trudno sobie wyobrazić historię polskiej muzyki bez Wandy Kwietniewskiej, ale jeszcze trudniej wyobrazić sobie jakikolwiek wywiad z Wandą Kwietniewską bez pytania o miejsce urodzenia. No właśnie, Przywidz. Tam przyszła na świat Wanda Kwietniewska i pewnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że miało być zupełnie inaczej.
1: W Przywidzu mieszkali moi dziadkowie i mama jakoś zdecydowała się na ten poród, który miał być trudny ze mną. Poród był przedwczesny i urodziłam się w szkole podstawowej. Tę szkołę, kierownikiem tej szkoły był mój dziadek. No i to, jak to wtedy bywało, drzewiej. Oni w tej szkole z babcią mieszkali i prowadzili tę szkołę. I gdzieś tam polecieli po jakąś akuszerkę miejscową przywidzką i ten poród się odbył w Przywidzu. Więc mam całe życie wpisane Przywidz.
0: I tak to było. Pewnie historia muzyczna potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby Wanda Kwietniewska na swojej drodze nie spotkała Grzegorza Stróżniaka. Początki w Lombardzie po latach wspomina bardzo ciepło, mimo że kariera w tym zespole zakończyła się właściwie po nagraniu jednej płyty.
1: W Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na anteń, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece, więc trudno byłoby wspominać to źle. Natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz. I tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: A jest co wspominać, bo przecież artystów, którzy karierę zaczynali na przełomie lat 70. i 80. łączy przede wszystkim pasja do tego, co robili, ale i walka. Walka choćby z cenzurą i otaczającą nas szarą rzeczywistością PRL-u.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka, piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy, w 86 roku, było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzy. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na anten. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę. Bo reinkarnacja, a to nie wiadomo skąd, a ten kot to tak spełnia wszystkie życzenia. Przecież ten serial, zanim go wyemitowano po produkcji, 2 lata przeleżał na półce, bo cenzura go blokowała. Nie znam szczegółów, ale takie miałam informacje, bo się interesowałam oczywiście, kiedy ten serial wejdzie na antenę i dostawałam informację, że cenzura nie puszcza serialu Siedem Życzeń.
0: Leżał na półce niczym dobre wino. Kariera Wandy Kwietniewskiej trwa kilka dekad, dlatego na pewno jeszcze dzisiaj pewnego razu w muzyce pojawi się mnóstwo niezwykłych anegdot. Dzisiaj w głównej roli najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, czyli Wanda Kwietniewska.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 90.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, czyli Wanda Kwietniewska. Nasza historia zakończyła się w momencie, kiedy okazało się, że dwie charyzmatyczne wokalistki w jednym zespole to odrobina za dużo. Wanda Kwietniewska opuszcza zespół Lombard i rozpoczyna karierę solową. Oczywiście przez lata narosło mnóstwo niedomówień i plotek a propos rzekomego konfliktu między Małgorzatą Ostrowską i Wandą Kwietniewską. Same panie dementowały to wielokrotnie.
2: Z Małgosią Ostrowską jesteśmy w przyjaźni. Od kilku lat udaje nam się spędzać, raz nam się udało nawet 10 dni na Mazurach. Teraz Małgosia przyjeżdża już do mnie na Mazury. A wcześniej przyjeżdżała też do mnie, ale nie jeszcze takie moje miejsce docelowe. Doskonale tam się czuję i my się bardzo dobrze czujemy. Mało rozmawiamy o pracy, znaczy rozmawiamy, bo ona opowiada, nad czym tam pracuje, z czym się użera, co jej nie idzie. Nasze problemy są bardzo podobne, bo jesteśmy artystkami z tej samej bajki, jakby z tych samych czasów i w związku z tym też branża nas postrzega dosyć podobnie, choć wiadomo, że się różnimy. I teraz od kilku lat, bo jednak zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia wspólne na Mazurach i jakby troszkę tych pytań o konflikt nam ubyło. Bo dałyśmy taki odpór. Właściwie to zrobiłyśmy to nawet dosyć celowo, bo obydwie byłyśmy znudzone już tymi pytaniami o konflikt, który nawet tak naprawdę to nie istniał. Po prostu wiele lat temu, kiedy ja zostałam odsunięta od pracy w Lombardzie przez menadżera, do którego też nie mam pretensji, a wręcz mu jestem wdzięczna, że tak wtedy się zachował. I myślę, że dla publiczności też było super, bo były dwie fajne kapele zamiast jednej, bo był Lombard i była Wanda i banda. To w ogóle dla nas to wszystko przestało istnieć już lata świetlne temu. No ale wiadomo, media są dzisiaj takie, że szukają informacji takich, gdzie leje się krew, bo jak krew się leje, no to oczywiście ten nasz konflikt wyimaginowany w zasadzie jest niczym w porównaniu z tym, że dzisiaj to jest prawdziwa krew i ona się leje. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. To przynajmniej nas już tak bardzo się nie postrzega jako te osoby skonfliktowane, a lubimy się bardzo, bardzo lubimy spędzać razem czas i kiedy nie rozmawiamy o pracy, nam jest po prostu niesłychanie wesoło, bo Małgosia ma ogromne poczucie humoru. Tak jak my potrafimy drzeć z siebie łacha, to po prostu, a że zawsze są wśród nas jeszcze nasi przyjaciele, no to jest zabawa, idzie na całego.
1: A jak na to po latach patrzy z kolei Małgorzata Ostrowska?
3: Tak, rzeczywiście było nieporozumienie obustronne, które, myślę, że nawet nie obustronne, ponieważ była sytuacja, kiedy zespół Lombard doszedł do wniosku, że nie chce pracować z Małgorzatą Ostrowską, bo Małgorzata Ostrowska nie umie śpiewać i że będzie grał tylko z Wandą Kwietniewską. Ja się nawet chciałam usunąć z tego zespołu, ale tutaj stanął jakby okoniem i murem za mną Piotr Niewiarowski, który stwierdził, że albo będzie zespół Lombard z Ostrowską i on wtedy z tym zespołem pracuje, albo nie pracuje z tym zespołem.
1: I tak oto powoli dochodzimy do momentu, kiedy najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce zakłada własny zespół.
2: Zespół Wanda i Banda jest zespołem założonym przeze mnie w 1983 roku. Jakby przez to w tych latach 80. był to jeden z popularniejszych zespołów w Polsce. Kilka lat działaliśmy, funkcjonowaliśmy. Potem ja ten zespół rozwiązałam. Przyszedł jakby taki schyłek muzyki rock'n'rollowej na przełomie lat 80., 90., znaczy koniec 80. I też byłam zajęta jakimiś innymi rzeczami. Chciałam sobie trochę popodróżować po świecie, zaczęłam jeździć do pracy, zaczęłam śpiewać właśnie gdzieś tam w Skandynawii, pływać na promach, byłam w Japonii. To oczywiście, gdybym tę działalność prowadziła tutaj non-stop, tak, tego rodzaju wyjazdy nie byłyby możliwe. Ale też rynek zrobił się tu dosyć taki mało ciekawy. Natomiast w latach 90. jakby ten rynek się zaczął tutaj już troszkę krystalizować na nowych zasadach, bo przecież tam się ustrój zmienił w kraju i tak dalej. Więc to był taki czas właśnie, żeby reaktywować zespół. I te przerwy bywały przez te 30 lat, gdzieś te przerwy bywały, bo kończyła się jedna, jakby zamykała się karta, potem otwierała się następna. Właśnie tam pograłam przez kilka lat, jeszcze to nie było to, czy powiedzmy moi muzycy z danego składu, aczkolwiek nie było tego aż tak dużo. Ja bardzo się przywiązuję do ludzi, bo jestem człowiekiem szalenie emocjonalnym i zespół zawsze traktuję jak drugi dom. Dla mnie to było bez znaczenia, jakby moja solowa kariera była i tak oparta o jednego z moich muzyków z pierwszego składu, o fantastycznego gitarzystę Marka Raduli. I powiem szczerze, że równie dobrze gdzieś tam na początku lat 90., kiedy nagrałam taki materiał Własna Kalifornia i on był jedyny materiał, który był sygnowany moim nazwiskiem, a nie nazwą zespołu, ale na dobrą sprawę mogliśmy podpisać to jako Wanda i Banda, bo ten zespół to jestem ja i zawsze jacyś muzycy, którzy ze mną grają, a Marek Raduli był absolutnie człowiekiem bardzo ważnym w tym zespole. Więc tu jakby zresztą uważam, że postąpiłam wówczas nierozsądnie, bo mogłam, ja i tak zagrałabym to, co zagrałam. I zmiana tej nazwy nic mi zupełnie nie dała. Tym bardziej, że nigdy mi nie zależało na lansowaniu własnego nazwiska. Ta nazwa Wanda i Banda, która jest chwytliwa i która pozwoliła mi polubić moje imię, bo ja nigdy swojego imienia nie lubiłam. A czasem dostaję pytania od ludzi, szczególnie młodszych. No dobrze, Wanda i Banda, ale jak masz na imię? Ja mówię, że Wanda. Tak, to nie jest twój pseudonim. Także różnie to jest postrzegane.
1: Postrzegane, dodajmy, już przez trzecie pokolenie fanów. Najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, Wanda Kwietniewska, jest dzisiaj bohaterką Pewnego Razu w Muzyce.
0: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Z okazji trwającego obecnie na całym świecie Oktoberfestu. Jutro zaprosimy was do porannego jodłowania.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem.

0: Skąd u ciebie ten sokoli wzrok?
1: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Reaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatorów sportowego. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze, i ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie, a co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, czyli Wanda Kwietniewska. Kilka dekad na scenie. Wanda Kwietniewska karierę zaczynała w czasach, kiedy, w co młode pokolenie uwierzyć nie może, nie było internetu.
2: On mnie

0: Ale jak się okazuje, Wanda Kwietniewska internetu używa jak najbardziej.
1: Ja najczęściej z internetu korzystam, kiedy potrzebuję się komunikować w sprawach muzycznych, czyli przesyłamy sobie dźwięki, przesyłamy sobie informacje, które są nam potrzebne i wykorzystuję go głównie do pracy. Lub dla przyjemności, czyli trochę czytam informacji, aczkolwiek wolę programy informacyjne, telewizyjne niż internetowe informacje, bo strasznie trzeba to przesiewać, dlatego że jest bardzo dużo takiego błota i sieczki niepotrzebnej. Korzystam też, jak czegoś szukam, to jest dla mnie bardzo ważne i dużo słucham sobie muzyki, YouTube jest dla mnie fajną rzeczą, bo mogę wszystko zobaczyć, co tam, u kogo słychać, co nowego się dzieje i tak dalej. Jakoś nie mam ciśnienia, żeby wszystkie ominęły mnie szaleństwa naszej klasy i różnych takich rzeczy, bo tu z kolei mówię, no dobra, ale co, ja się skontaktuję z ludźmi na naszej klasie, których nie widziałam tam 15 lat, a ja mam problem ze spotkaniem się z najbliższymi przyjaciółmi i już widzę, że nie widziałam ich pół roku. No to po co? No, o co chodzi? Więc zupełnie nie. Natomiast fajnie i uważam, że cieszę się, że ten Facebook zespołowy jest i ludzie tam sobie piszą i czasami właśnie komunikuję się w ten sposób przez fanów, bo jak jest coś ważnego i ktoś mnie o coś prosi, żeby podpisać na przykład jakąś tam płytę sprzed lat, to do mnie w końcu dociera i ja to podpisuję, odsyłamy i jakoś to się... To jest absolutnie przydatne. Tylko na szczęście ja się nie muszę tym pasjonować, ale internet jak najbardziej komputer jest piękny wymysł.
0: Jak się okazuje, czasy zmieniły się tak bardzo, że od momentu startu kariery Wandy Kwietniewskiej nie dość, że wymyślono internet, to jeszcze na dodatek pojawiły się programy typu Talent Show. Co Wanda Kwietniewska o takich programach sądzi?
1: Znaczy, programy na pewno są potrzebne młodym ludziom, którzy chcą śpiewać. Bo w czasach, kiedy powiedzmy ja zaczynałam śpiewać, to programy typu Talent Show były dwa. Jeden to był Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, gdzie repertuar był z góry narzucany przez naszego sąsiada umiłowanego. I drugi był w Koszalinie Piosenki Żołnierskiej. I też wszystkie piosenki musiały mieć określoną tematykę i tak dalej. I na dobrą sprawę w ogóle nie było miejsc, gdzie jacyś ludzie typu amatorzy mogliby wystąpić. No może tam trochę upraszam, bo jeszcze pewnie trochę jakiejś poezji śpiewanej gdzieś tam było. I to było bardzo złe. A nawet jeśli występowali, to śpiewali tak badziewiasty repertuar, że czym się mogli wykazać? Dzisiaj ludzie w Talent Show mogą sobie zaśpiewać jakikolwiek cover, wybierać z repertuaru z całego świata, dopasowywać do siebie i tak dalej. Więc to stwarza ogromne możliwości dla młodych ludzi. I sama czasem oglądam niektóre z tych programów i widzę tam bardzo wielu, bardzo dobrze śpiewających ludzi, aż nawet jestem zaskoczona, skąd ich tylu jest, bo to właśnie teraz ich się widzi. Kiedyś pewnie wcale nie było ich mniej, tylko nie było gdzie ich zobaczyć. Natomiast zupełnie, że tak powiem, nie wierzę w to, że ktoś, kto na końcu wygrywa taki program, to jest wybór publiczności, SMS-ów i tak dalej, to absolutnie nie sądzę, żeby tak było. I troszkę idzie jakaś taka straszliwa produkcja, bo ludzie, którzy docierają do jakiegoś tam etapu, prawda, nie zawsze to jest zwycięzca, tylko jest to tam jakaś 1/4, czyli znajduje się powiedzmy wśród 8 tam, którzy już dotarli na górę, na samą górę i nagle ci młodzi ludzie, ja widzę, bo jeżdżę po Polsce i widzę na plakacie, jeśli ja ich nie znam, to ktoś, ja mówię, kto to jest? No bo to jest ktoś, kto dotarł do 1/8 tam finału któregoś z tych programów. O mordę, no to my chyba gramy jako support, no bo co my tam te 30 lat, to wszystko nic. On tu był w 1/8, więc to jest jakiś, że tak powiem, gnój w tym wszystkim, dosyć potężny. I wiem też, że firmy fonograficzne, które też za chwilę pewnie poupadają, bo jakby internet to wszystko przejmie i to te nośniki, znaczy producenci zawsze będą, natomiast nie będzie płyt jako takich. Szuka się teraz ludzi, którzy są jakby z góry przewidziani na jeden rok.
0: Dzisiaj Wanda Kwietniewska w roli głównej w pewnego razu w muzyce. Wanda Kwietniewska, czyli najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce. A propos, jakiś czas temu fani Wandy Kwietniewskiej mocno zostali zaskoczeni, gdy usłyszeli przeróbkę jednego z największych przebojów Wandy Kwietniewskiej, sygnowaną przez DJ-a Adamusa. Jak to było?
1: Umówiliśmy się na spotkanie. On przyjechał z jakąś koleżanką. Usiedliśmy sobie na kawkę. No i właśnie mi powiedział, że on chciałby, zresztą zachował się bardzo elegancko i bardzo kulturalnie, że on chciałby się przymierzyć, że on właściwie to ten utwór już sobie tak tam miksuje po klubach, że on to już gra i on widzi po ludziach, że to w ogóle świetnie idzie. No ale ponieważ chciałby to wypuścić na anteny radiowe, to jakby tutaj była mu potrzebna moja zgoda, nawet nie tyle formalnie, ile jakoś mentalnie było mu to potrzebne. Natomiast ja powiedziałam na tym spotkaniu, dobrze, to się przymierz do tego. W takim razie. I on wtedy był, bo to krótko trwało. I on mówi, no ale jak to tak się zgadzasz od razu? Ja mówię, ale to no przecież po to przyjechałeś, po to się spotkaliśmy. No tak, ale tak od razu się zgadzasz, tak szybko? Ja mówię, ty, tam tu siedzisz się zgadzać jakoś powoli, czy o co ci chodzi w ogóle? No więc żeśmy się obśmiali. I on mówi, ale wiesz, bo inni artyści to mówią, że ja, jak wezmę taki utwór, to ja im ten utwór popsuję. Ja mówię, stary, oczywiście, że popsujesz. Oczywiście, że popsujesz inny utwór, tylko że to jest utwór przewidziany dla innej grupy publiczności, dla których ten utwór właśnie stanie się dopiero przepiękny. To, że ja tego nie rozumiem i że ja będę go całe życie grała na swoich gitarach, to jest moja mrożka. Ale to, że ty masz publiczność, która kochałaby tę piosenkę, ale w wersji zaproponowanej przez ciebie, no to przecież tylko idioci się nie zgadzają na takie pociągnięcia. Moja publiczność przy mojej wersji zawsze będzie istniała. Jeżeli ja mam szansę zdobyć sobie nowe kręgi ludzi, no to rewelacja. Tylko mówię, pokaż mi, jak to zrobiłeś, bo ja chcę zobaczyć, jak to wygląda muzycznie i albo byś robił dalej, albo ja to zaakceptuję. Po dwóch tygodniach, żeśmy się spotkali, pamiętam, on też, bo to, często nas potem udzieliliśmy wielu wywiadów wspólnie. Mówię, że to było najdłuższe, tam około, wersja taka radiowa miała tam ze 3,5 minuty. Najdłuższe 3,5 minuty w jego życiu. Siedzieliśmy w samochodzie i słuchaliśmy z płytki. Skończyło się to nagranie. I ja mówię, no, to nie wiedziałam, że normalnie umiem klubową, no.
0: Wanda Kwietniewska, czyli najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce. Dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. 93,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Wygląda to imponująco. Kilka dekad na scenie. Muzycznie osiągnęła wszystko. Najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce. Jak zachować młodzieńczą werwę, mając tyle lat? Jednym ze sposobów na pewno jest sport. Ale nie tylko. Wanda Kwietniewska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Wanda Kwietniewska, jakiej nie znaliśmy.

0: ja kocham sport i uprawiam różne dyscypliny sportu, ale są to jednak dyscypliny sezonowe. Znaczy jeżdżę na nartach śniegowych, bardzo wiele lat jeździłam na nartach wodnych, teraz już nie ryzykuję, bo to dosyć taki wyczynowy sport był. Bardzo lubię pływać, uwielbiam grać w siatkówkę, bardzo lubię grać w ping-ponga i wszystkie te dyscypliny, które wymieniam, jakoś tam na jakimś poziomie robię. Ale ćwiczyć, żeby pójść na przykład na siłownię, czy też chociażby do jakiegoś klubu fitness, nuda. Tak samo jak na przykład mam problemy z bieganiem. Nie potrafię, podziwiam ludzi, którzy sobie po parku Agricola biegają z słuchaweczkami na uszach i po prostu mają frajdę i to jest bardzo dobre, polecam. Natomiast ja nie mogę tak biegać bez celu. Ja muszę dokądś biec, muszę widzieć światełko w tunelu, żeby mi się nie nudziło. Tak jak na przykład nie bardzo lubię chodzić na spacery bez celu, ale mogę zawsze pójść na spacer na grzyby, które uwielbiam zbierać. Mogę godzinami wtedy się czołgać tam pod tymi krzakami, chodzić i się zmordować. Mogę pójść na spacer z psem, bo to jest cel. Pies jest na spacerze, jest to jakaś czynność. Natomiast samo bieganie i samo ćwiczenie tylko i wyłącznie dla utrzymania sylwetki, to ja nigdy nie skalałam swojego organizmu czymś takim, bo mi głowa na to nie pozwala. Po prostu musi być, cel musi być interesująco. Dlatego mówię, siatkówka jest sportem zespołowym. Zawsze są ludzie, zawsze są wygłupy, zawsze są żarty, zawsze się coś dzieje. No tak samo jak na nartach, z reguły nie jeździ się samemu, tylko jeździ się w jakiejś grupie. Więc to tak jest wybierane przeze mnie. Znaczy tak się to wykrystalizowało w moim życiu. Ale nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja codziennie ćwiczę na siłowni, dlatego wyglądam jak wyglądam. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak można schudnąć? Schudnąć można tylko w jeden sposób. Nie jeść.
1: Wanda Kwietniewska na miano najbardziej rock'n'rollowej kobiety w Polsce zasłużyła nie tylko kilkoma dekadami kariery, no bo przecież artystów, którzy są na scenie kilkadziesiąt lat, jest mnóstwo. Ale Wanda Kwietniewska jest niezmordowana, jeżeli chodzi o odpoczywanie po koncertach.
0: Normalnie, balanga, wiśniówka, rozmowy, rock and roll. No pod warunkiem, że nie mam koncertu następnego dnia, prawda? Bo jeżeli gramy w weekend, piątek, sobotę, niedzielę, no to możemy sobie pozwolić na takie wybryki. Natomiast jeżeli mam kilka koncertów pod rząd, to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zarwać noc. Przede wszystkim gardło jest bardzo obciążone, a każde spotkanie towarzyskie dopiero obciąża gardło, bo przecież wszyscy się drą, każdy chce być najważniejszy w eterze, wszyscy mają coś do powiedzenia, no i ta kupa śmiechu i to śmiech, ten śmiech też szarpie to gardło, więc trzeba wtedy iść położyć się spać. Ale zawsze przychodzi ten moment, że nie idziemy spać.
1: My również jeszcze nie idziemy spać, tym bardziej, że przed nami jeszcze mnóstwo niezwykłych historii. Między innymi historia pewnego koncertu i to koncertu bardzo niezwykłego. Ale najlepiej, jak tę historię opowie sama zainteresowana Wanda Kwietniewska.
0: Wydarzyło się to jeszcze na Jeziorze Tałty, bo to był koncert na moje urodziny. Nie były one ani okrągłe, ani wyjątkowe, tak się zdarzyło. I rzeczywiście mój partner wymyślił to razem z moimi muzykami. Moja córka wtedy nastoletnia, tam chyba 11 czy 12, nagle mówi: mamo, musimy koniecznie płynąć, bierz motorówkę, bierz tu dziewczynki, leśniczanki, tu płyniemy. Pogoda byle jaka. Mówię, co te dzieci tak zawzięły na tę motorówkę? Ja mówię, dobra. Okazało się, że dzieci miały za zadanie wywlec mnie na jezioro, żebym ja nie widziała, że przyjechał mój zespół, który to mój zespół zatrudnił wokalistę. Postawili graty. Na to było pole namiotowe w środku lasu, bez prądu. No, gdzieś tam przyciągnęli jakiś oczywiście agregat prądu twórczy, bo z czegoś to trzeba było pędzić. Scenę. Moi koledzy, mój przyjaciel światłowiec Jacek, który się światłami zajmuje koncertowymi, załatwił to i Stanley, załatwili światła. I jak ja z tymi dziećmi wróciłam, to z daleka usłyszałam takie gromkie śpiewanie, takie 100 lat, 100 lat. I myślę sobie, i słyszałam jakąś perkusję. Mówię, nie mają jakiś bęben, coś tam tłuką. No urodziny mam, a fajna niespodzianka i w ogóle. Ale im bliżej podpływałam, tym bardziej moje zdziwienie rosło, ponieważ słyszałam coraz dokładniej, że to jest pełne nagłośnienie. Znaczy, no nie jakieś tam wielkie kilowaty i tak dalej, ale to wszystko brzmiało, że są bębny, że jest gitara basowa, że jest gitara I jeszcze jest ktoś, kto potrafi tam śpiewać. No i się okazało właśnie, że taka to była niespodzianka. Ten wokalista śpiewał dla mnie, z moim zespołem, utwory, które ja uwielbiam, czyli jakieś rzeczy Nicola Becka, coś tam z Michaela Jacksona nawet. Chłopaki wiedzieli, że ja lubię oczywiście Dżemu, Iry, naszych polskich artystów i zwariowałam. I rzeczywiście początkowo to było tak, że tylko grupka tych moich przyjaciół, ale z sąsiedniego pola, no to się niosło po jeziorze. I w tej zatoce, to była Zatoka Poziomkowa lub Zatoka Skanal, na pewno żaglarze wiedzą, gdzie to jest, był taki ruch w dwie strony. Część żaglówek spadała stamtąd jak najszybciej, bo za głośno, a z drugą stronę walił tłum innych żaglówek, bo coś się dzieje. Oczywiście tam na koniec, ponieważ już zaczęła się publiczność domagać, żebym ja jednak też zaśpiewała, więc coś tam zaśpiewaliśmy, wspólnie zagraliśmy i to było fantastyczne wydarzenie. Jeszcze potem był pokaz ogni, bo jeszcze tacy ogniomistrze, wiesz, się przytelepali na tych żaglówkach. I na szczęście przyszedł jeden człowiek z tych żeglarzy i zapytał, czy on mógłby nakręcić to zdarzenie dla celów prywatnych.
1: I takie opowieści, nie tylko wakacyjne, nie tylko mazurskie, można by snuć bez końca, bo przecież Wanda Kwietniewska jest na muzycznej scenie od kilku dekad. I wciąż, co chyba najważniejsze, ma apetyt na życie i na dobrą zabawę. Wanda Kwietniewska, jakiej nie znaliśmy dzisiaj w Pewnego Razu w Muzce.
2: Zamknij oczy,
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: Do soboty Festiwal Piwa Oktoberfest. Carlsberg 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. W delikatesach centrum. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama.
11: To już 21, za chwilę nasz kolejny gość programu Cała Muzyka, Łukasz Zagrobelny. Trochę powspominamy czas, kiedy oglądaliśmy go bardzo często w programie Twoja twarz brzmi znajomo, ale porozmawiamy też, czy znana twarz ułatwia życie. Zostańcie z nami.

0: Dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje Łukasz Zagrobelny, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
1: Trochę tak.
0: Trochę tak.
1: Ale z drugiej strony ten czas tak szybko leci, że minęło, jak wiesz.
0: Jak jeden dzień.
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, ja jak zwykle troszkę pogrzebałem, mówiąc nieładnie, w różnych wywiadach, których udzieliłeś. I w jednym znalazłem takie oto słowa. Znana twarz wiele ułatwia.
1: Ja tak powiedziałem?
0: Tak.
1: Ciekawe skąd.
0: To mnie tak zaintrygowało. Słuchaj, jak to na przykład, nie wiem, z przekroczeniem prędkości bywa u ciebie?
1: Znaczy, wiesz co, ja generalnie od już paru ładnych lat...
0: Nie przekraczasz.
1: Nie przekraczam. To znaczy, tam gdzie mogę, to przekraczam, ale to wszystko jest w ramach tego, co było gdzieś tam kiedyś napisane przepisami. Ale sam się na tym złapałem, że naprawdę ja od 5 lat nie mam ani jednego punktu karnego i chyba zacząłem jeździć bardziej rozważnie i rozsądniej. Ale faktycznie parokroć tak bywało, że...
0: Pouczenie było.
1: Było pouczenie, a mogło się skończyć mandatem. Ale to też nie były jakieś takie przewinienia typu, że nie wiem, przekroczyłem szybkość o 100 km na godzinę, tylko o 10, o 15 i wtedy to każdy ma tak naprawdę możliwość negocjacji z policją i to tak naprawdę wtedy teraz te przepisy się trochę pozmieniały i policja chyba bardziej ostro podchodzi do takich wykroczeń, ale kiedyś bywało tak, że policja miała możliwość udzielenia albo pouczenia, albo mandatu i to zależało od dobrej woli policjanta.
0: Ja coś kiepsko negocjuję, albo mam twarz nieznaną zupełnie. Może tak być. Łukasz Zagrobelny dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ty masz na koncie bardzo niezwykły tytuł Stylowy Mężczyzna Października. Czy ty pamiętasz? Bo to było dobrych kilka lat temu.
1: Taki, o matko, coś takiego było,
0: taki,
1: ale nie pamiętam.
0: Taki tytuł wręczył magazyn Logo.
1: A tak, było coś takiego. No bardzo, bardzo przyjemne wyróżnienie. Nie pamiętam, dlaczego akurat stylowy, ale no spoko. Pewnie jakąś ładną marynarkę ubrałem gdzieś na jakiś event i pewnie to się spodobało i zostałem stylowym mężczyzną października. Ale to są bardzo miłe wyróżnienia, ale też z dystansem do tego podchodzę.
0: No właśnie, w tym wywiadzie dla tego magazynu powiedziałeś, że jak nikt nie widzi, to jednak starasz się w dresie chodzić.
1: No tak, no bo co mam się kurczę stylowo ubierać, jak idę po kartofle do sklepu, wiesz. No, ja generalnie mówię w zasadzie, że ma być wygodnie, a są miejsca, do których wypada się lepiej czy tam ładniej ubrać i wtedy to robię, ale tak na co dzień to jak każdy biały człowiek.
0: Mhm. Pewnie nie uciekniemy od spraw telewizyjnych, tak to powiedzmy. Słuchaj, program Twoja twarz brzmi znajomo. Rozmawiałem niedawno z Mateuszem Ziółko, który przyznał, że samo śpiewanie to jeszcze nic, ale najgorszy i najbardziej pracochłonny jest charakteryzacja w tym programie. Czy ty masz na swoim koncie jakąś taką charakteryzację, która by trwała na przykład 6, 7, 8 godzin?
1: Aż tak nie, bo chyba aż tak długich charakteryzacji to nie ma, ale Tina Turner kosztowała mnie 6 godzin wyjętych z życia. Aha. I to naprawdę bite 6 godzin, bo to jest dosyć skomplikowany proces. Zaczyna się od dokładnego golenia twarzy i to dla mnie największy ból, bo jestem tak przyzwyczajony do twojego zarostu i bez zarostu się czuję, jakbym był nagi. Czyli to już odchodzi pół godziny. Potem to już ostatni etap, golenie innych części ciała, które trzeba odsłonić, a nie mogą być z włosami. No a w środku no, to jest klejenie tej twarzy, bo to jest taki specjalny silikon wyrzeźbiony na podstawie twarzy na przykład Tiny Turner i to jest potem klejone dokładnie i skrupulatnie i to bardzo długo trwa. Potem malowanie tej twarzy, potem malowanie całego ciała, bo na ciemniejszy kolor i tak dalej, i tak dalej. I to się koniec końców skończyło w 6 godzinach. Mhm. No i potem nagrywanie programu, które trwa takie nagranie od 6 do 7 godzin, czyli tak naprawdę 12 godzin z obcą Wyjęte. Substancją na twarzy.
0: Słuchaj, ale ja pamiętam a propos golenia Demisa Roussosa, to jakoś tak u niego z włosami to było tak bujnie.
1: Tak, tak, tak. To było bujnie. Uroda śródziemnomorska zobowiązuje do zbyt dużego zarostu. Taki posiadał Demis Roussos i taki też musiałem mieć ja.
0: Rozumiem, że to doklejone było.
1: No nie, wyhodowałem. Przez miesiąc czasu hodowałem czarne włosy na klacie. Nie, oczywiście było to doklejane, ale wyszło zabawnie i to jeden z moich chyba ulubionych występów w tym programie.
0: Słuchaj, skoro rozmawiamy już o sprawach telewizyjno-filmowych, to pewnie nie wszyscy wiedzą, że ty w szeregu się udzielałeś.
1: w Shreku i w wielu innych bajkach, bo kiedyś bawiłem się w dubbingowanie, ale nie takie stricte dubbingowanie, bo tylko raz w życiu podłożyłem głos, jako swój głos bohaterowi filmu, ale w paru takich piosenkach mój głos się pojawił, czy to był właśnie Shrek, czy to był Król Lew. Były jakieś takie seriale też dla dzieciaków, ale to były moje takie początki zaraz po przeprowadzce do Warszawy, czy to około 99 czy 2000 roku przeprowadziłem się do Warszawy, pracowałem już w Teatrze Muzycznym Roma i w przerwach śpiewałem przeróżne piosenki. To można podciągnąć pod dubbing, tak.
0: No a jeżeli chodzi stricte o dubbing, to ja pamiętam, to był High School...
1: Musical 3.
0: Tak. Jak się odnalazłeś w tym? Czy raczej nie bardzo?
1: Wiesz co, ja pamiętam ten dzień, kiedy przyszła propozycja od producentów Disneya, bo na początku była propozycja, żebym zaśpiewał z Hanią Stach piosenkę, która promowała film High School Musical 3, a potem producenci sobie tak wpadli na taki pomysł, czy może bym nie spróbował podłożyć swojego głosu pod głos głównego bohatera, czyli to był Zac Efron. Ja tam, wiesz, jestem fighterem i lubię nowe wyzwania, więc się z chęcią zgodziłem. Ale to też nie było tak, że to było oczywistość, cytując klasyka, że będę podkładał ten głos, ponieważ oni ten głos musieli wysłać do Stanów, do akceptacji. Komputer porównywał, czy moje alikwoty zgadzają się z alikwotami Zaca Efrona. Było też paru innych kandydatów, ale okazało się, komputer wskazał, że mój głos jest najbliższy głosowi Zaca Efrona.
0: No matko, to straszne, komputery decydują.
1: No niestety tak to teraz jest. Wiesz co, ja już po całym nagraniu zapytałem się reżysera tego filmu, reżysera dubbingu, jak długo nagrywają zawodowcy taki dubbing. I on mówi mi, że trzy, góra, cztery dni. A mówię, aha. A mi to zajęło 2 tygodnie. I potem już nikt nie zadzwoni.
0: Łukasz Zagrobelny dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za moment porozmawiamy o kobietach.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Dzisiaj Łukasz Zagrabelny w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Niedawno rozmawiałem z Krzysztofem Cugowskim, jakoś tak trochę przez przypadek zeszliśmy na kobiet, na temat alkoholu i kobiet. Porozmawiamy o kobietach. Dlaczego o kobiety chciałem zapytać? Bo kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałeś, że fanki śpiewają razem z tobą na koncertach i jeżeli zapominasz tekstu, to doczytujesz z ruchu ich warg.
1: Tak.
0: Czy tobie się faktycznie zdarza zapomnieć tekstu?
1: Coraz częściej.
0: Coraz częściej.
1: I w swoich piosenek. No ale tak jest, ale całe szczęście, że większość moich piosenek jest ogólnie znanymi kompozycjami i faktycznie parokrotnie tak bywało, że nagle dostałem jakieś czarnej dziury w pamięci i nie pamiętałem, co jest w następnym wersie. Ale od razu rzucam okiem na pierwszy rząd publiczności, który od początku do końca śpiewa ze mną te utwory i pewnie oni nie robią tego świadomie, ale podrzucają mi ten tekst i mogę faktycznie z ruchu warg wyczytać,
0: co jest
1: dalej. No to jest zadziwiające, no ale tak podobno się z wiekiem dzieje, że się zaczyna pewnych rzeczy zapominać.
0: Ale to jeszcze nie czas na prompter, jak rozumiem.
1: Ale prompter to jest największy wynalazek XX wieku, czy XXI wieku. To jest błogosławieństwo dla artystów. A propos pana Krzysztofa, to on chyba też bardzo lubi promptery.
0: No dobrze, cofnijmy się w takim razie do czasów, kiedy problemów z pamięcią nie było. Był za to akordeon. Czemu ty nie zostałeś drugim Marcinem Wyrostkiem, albo pierwszym nawet?
1: No wiesz co, jakby... Ta miłość do akordeonu jakby wygasła w pewnym momencie, chociaż nigdy nie była jakąś miłością płomienną. Ja się z akordeonem bardzo lubiłem, zaprzyjaźniłem. Nie wiem, czy to była obustronna przyjaźń, ale w pewnym momencie złapałem się na tym, że tak serio mówiąc, że ta gra na tym akordeonie nie daje mi tyle frajdy, co śpiewanie i bycie na scenie. Aczkolwiek zawsze mój profesor mi powtarzał, że gdybym jakby przeskoczył taką granicę takiej totalnej zajawki, to byłbym bardzo dobrym instrumentalistą i świetnym akordeonistą, bo był taki moment, że ja naprawdę dobrze grałem na tym akordeonie i chyba nawet dostałem ocenę bardzo dobrą na swoim dyplomie w szkole muzycznej, drugiego stopnia. No ale wiesz, no, gra na instrumencie wymaga

0: jakiegoś pacholęcina.
1: Do dezodorantu, do skakanki, do wszystkiego, co może jakkolwiek przypominać mikrofon. I tą taką zajawkę miałem już odkąd pamiętam, czyli od czasów przedszkolnych. I pamiętam mój pierwszy utwór zaśpiewany publicznie, jeden z pierwszych, to była Pszczółka Maja, oczywiście Zbigniewa Wodeckiego, mojego wielkiego idola już od lat dziecięcych. Zawsze mnie ciągnęło na tą scenę, zawsze mnie ciągnęło, miałem wybujałą wyobraźnię, tym do tej pory zostało, widziałem siebie na scenie i mnóstwo ludzi pod sceną i siebie śpiewającego. Tak tego chciałem, tak o tym marzyłem, że się w końcu wydarzyło.
0: Ja też śpiewałem do dezodorantu, natomiast ty chyba dalej zaszedłeś w tym temacie. Łukasz Zagrabelny dzisiaj w programie Cała Muzyka. Słuchaj, powiedz mi, jak po latach jedziesz na przykład samochodem i słyszysz, nie wiem, swój stary kawałek w radiu, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Robię głośniej.
0: Robisz głośniej?
1: Oczywiście.
0: Ale pojawiają się takie myśli, jak u części artystów, z którymi rozmawiałem na ten temat, a tu bym poprawił, czemu tutaj tak zaśpiewałem?
1: Nie, no to jest... nie, bo to nie ma sensu tak naprawdę po latach, bo to się nic nie zmieni. To są na przykład, nie wiem, nagrania z 2007 roku, ale zawsze mam też takiego, że włączają mi się wspomnienia i emocje, które są związane na przykład z moją pierwszą piosenką, moim pierwszym singlem, czyli z utworem Nieprawda. Czasami się wzruszam, bo słuchając na przykład Nieprawdy, przypominam sobie, że tym utworem zaskarbiłem sobie przychylność słuchaczy, dostałem pierwsze nagrody, mój pierwszy profesjonalny teledysk, pierwsze koncerty i bardziej bardziej w sentymentalną stronę uderzam niż tą taką, a co można by poprawić. Oczywiście, że można zawsze poprawić, zawsze można to nagrać jeszcze lepiej, można to nagrać inaczej, ale to nie ma sensu, bo to był moment w moim życiu taki, który był i w tym momencie ja byłem w stanie tak zaśpiewać i tak pokazać emocje, jak to zostało nagrane. Ale się bardzo cieszę, naprawdę to nie jest to, że krytycznie podchodzę do tych swoich nagrań, bardziej właśnie sentymentem i tak się pod nosem uśmiecham, że kurczę, to były fajne czasy, kiedy się pojawiały te piosenki.
0: Podobno ty przeczuwasz, która z piosenek stanie się hitem.
1: Niestety ta czujność mi się jakiś czas temu zatarła. Ponieważ gusta publiczności są tak nieprzewidywalne i tak czasami zaskakujące, że ten mój taki radar się gdzieś tam chyba zepsuł albo zakurzył i po prostu staram się nagrywać to, co mi się podoba, to, co ja mam w sercu i w głowie i jeżeli to się też podoba słuchaczom, to się nazywa fajnym zbiegiem okoliczności.
0: Słuchaj, skoro rozmawiamy już o programach telewizyjnych, to ty też tańczyłeś przed laty w jednej z edycji Tańca z Gwiazdami.
1: 2008 rok.
0: Z kimkolwiek bym nie rozmawiał, to ten program wspomina jako ciężką charówę. Tylko chyba Bilgo na Rujenbatar mówił, że się świetnie bawił. Czy to była charówa w twoim przypadku, czy...
1: W porównaniu z twoją twarzą... To było jakieś stryknięcie, naprawdę. To była bardzo fajna przygoda przede wszystkim. Jest o tyle łatwiej w Tańcu z Gwiazdami, że tam się ma partnerkę, która tak naprawdę nauczy, poprowadzi. Jak coś się wysypie, to uratuje.
0: To pozbiera.
1: To pozbiera, dokładnie. I to jest o tyle łatwiej. Poza tym ten taniec z gwiazdami dał mi bardzo dużego kopa takiej popularności i bardzo mi pomógł na przykład przy promocji w drugiej płyty, pomógł przy eksploatacji Nie kłam, że kochasz mnie, bo to wtedy premiera i filmu, i piosenki z Ewelino Flint, to nałożyła się wtedy z moim udziałem w Tańcu z Gwiazdami i bardzo, bardzo mile wspominam. No i Anię Gogowską, moją fantastyczną partnerkę, z którą mam kontakt do dzisiaj No, bardzo fajne wspomnienia.
0: Łukasz Zagrobelny w Radiu Złote Przeboje. Człowiek wielu talentów, jak się okazuje. No właśnie, za moment powspominamy jego udział w jednym z programów telewizyjnych.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka, człowiek wielu talentów, czyli Łukasz Zagrobelny. Śpiewa, tańczy, jak się okazuje, nie tylko. No właśnie, słuchaj, ja chciałem wrócić do twojego udziału w programie Twoja twarz brzmi znajomo. No, swego czasu to cała Polska patrzyła z wypiekami na twarzy, jak udajesz Tina Turner. Powiedz mi, czy to jest łatwe zadanie, tak wejść w czyjąś skórę?
1: Cholernie trudno.
0: Cholernie,
1: bo to wiesz, to się tak, siedząc na kanapie, się to ładnie ogląda i fajnie ogląda. Mówi się, ale czy ktoś zrobił coś lepiej albo gorzej, albo źle naśladował, albo lepiej. A to jest tak naprawdę bardzo ciężko jest spróbować się zbliżyć do głosu na przykład Tiny Turner. Bardzo trudno jest wejść, no wiesz, ja jestem facetem i teraz odnaleźć w sobie jakąś cząstkę kobiecości, żeby znaleźć ruchy, które ma na przykład Tina. To jest bardzo ciężkie, a do tego trzeba uważać, żeby też nie wyszła parodia takiej postaci, bo to też jest bardzo łatwo otrzeć się o wyśmianie, a to nie o to chodzi. To trzeba wejść na stówę w taką postać i się wczuć. Czuć się tak, jakbym był Tiną Turner. I no to jest dosyć trudne.
0: Słuchaj, ale ty masz na swoim koncie także serię niezwykłych koncertów muzyki filmowej. Jak to się stało, że ty znalazłeś się w tym składzie?
1: Chyba zostałem zaproszony przez producentów serii tych koncertów. Oto i cała historia. Bardzo fajny projekt, świetne koncerty, świetne piosenki do zaśpiewania. Zaskoczyło mnie to, że to były koncerty grane w dużych halach. Graliśmy koncert we Wrocławiu i ta hala stulecia była wypełniona do ostatniego miejsca. I te przeboje ponadczasowe, przeboje filmowe, które się absolutnie moim zdaniem nie starzeją. No ale to jest siła dobrych kompozycji, dobrych tekstów, no i tych pierwszych wykonań.
0: Dobrych wykonań.
1: Ale mówię o tych pierwszych, oryginalnych, bo gdzież bym śmiało sobie mówić, czy to było dobre. No, poprawne, może tak.
0: Proszę, jaki skromny. No dobrze, a propos skromności, słuchaj, kiedyś powiedziałeś, że sukces jest najlepszym terapeutą i wyleczył cię z wszelkich możliwych kompleksów. Ale miałeś też taki okres, że sam to powiedziałeś kiedyś w jednym z wywiadów, że soduwa lekko ci uderzyła do głowy. Jak to wypośrodkować?
1: Ja myślę tak sobie, że taka sodówka powinna raz na jakiś czas, ale nie, powinna raz pojawić się w życiu każdego artysty. Oprę się na swoim przykładzie. Dobrze, że mi się taka sodówka wydarzyła zupełnie na początku mojej drogi artystycznej, bo to było za czasów chyba Idola. Zupełnie bez sensu, bo ani nie było powodu ku temu, żeby mi coś takiego się wydarzyło. Ale dobrze, że to się wydarzyło wtedy, niż na przykład później, kiedy zacząłem odnosić w moim mniemaniu naprawdę większe sukcesy niż to, że byłem w Teatrze Muzycznym Roma i grałem jedną z głównych ról w musicalu na przykład Grease. I to nie był absolutnie powód do tego, żebym się poczuł lepiej niż inni, ale dobrze, że to stało się wtedy, niż miało się by wydarzyć później. Bo przez to byłem mądrzejszy o te doświadczenia, które się wtedy wydarzyły i myślę, że taka sodówka to już nie grozi mi absolutnie. Jestem za stary i chyba trochę za mądry na to, żeby sobie pozwolić na takie odjazdy.
0: No właśnie, po tym Idolu podobno wszyscy cię pocieszali, ale tak nie do końca chyba szczerze, jak mówiłeś w jednym z wywiadów. Czy jest jakaś taka zawodowa zawiść?
1: Ja myślę...
0: Zdarza ci się to odczuwać?
1: Tak, ale nie chcę o tym mówić, bo to wszystko zależy tak naprawdę od klasy człowieka i od jakichś indywidualnych przypadków.
0: Ja myślę, czy to nasze polskie po prostu jest?
1: No to też trochę też. Polskie podwórko, że bardziej się zazdrości komuś sukcesów niż się kibicuje. Ale to też nie można tak generalizować, z ludźmi, którymi się koleguję, czy przyjaźnie z show biznesu, im absolutnie taka zawiść jest obca. Jeżeli ja komuś zazdroszczę, a tak się parę razy zdarza, czy zdarzyło, to bardziej tego, że ktoś ma na przykład świetną piosenkę i wkurzam się, że ta piosenka nie jest moja i ja jej nie śpiewam. I na tym się kończy moja zazdrość, czy zawiść. Ale no na pewno jest, występuje to w naszym małym polskim show biznesie, że tam koleżanki, artystki, piosenkarki sobie zazdroszczą i sobie dogryzają, co mnie szczerze mówiąc śmieszy, kiedy gdzieś tam, czy bo to się teraz odbywa albo na Instagramie, albo na Facebooku, że się wymieniają takimi piłeczkami, co mnie śmieszy, bo to bardziej przypomina zachowania ze szkoły średniej czy gimnazjum niż rozmowę dwóch dorosłych i dojrzałych artystek, no bo to jest śmieszne.
0: Czyli kobietom się częściej zdarza, tak?
1: Myślę, że tak.
0: Może rację mieli autorzy filmu, że baby są jakieś inne po prostu.
1: Nie wiem czy inne, ale no chyba lubią sobie tak dogryzać. Czasami z klasą, czasami bez.
0: Łukasz Zagrobelny dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Jak powiedziałem, człowiek wielu talentów. No właśnie, i o tych talentach pozamuzycznych za chwilę porozmawiamy.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Łukasz Zagrobelny. Słuchaj, na chwilę odejdziemy od tematów muzycznych. Porozmawiajmy o pasjach pozamuzycznych. Słuchaj, kiedyś powiedziałeś, że jednym z twoich zainteresowań jest latanie. Czy udało się licencję zrobić?
1: Nie udało się zrobić, ponieważ moja wada wzroku mi absolutnie dyskwalifikuje z uprawiania nawet amatorskiego latania. No już się z tym pogodziłem, nic z tego nie będzie, ale do tej pory mam słabość do lotnisk, do samolotów, uwielbiam latać samolotami i to mi chyba zostanie. To jest naprawdę fascynujące, ale może w następnym życiu będę miał lepszy wzrok i zostanę pilotem.
0: Prócz samolotów też motoryzacja. Ja kiedyś rozmawiałem z Grzegorzem Markowskim, potem z Piotrkiem Kupichą i okazało się, że chyba wśród polskich artystów zapanowała swego rodzaju moda na Mustanga, bo zarówno Grzegorz Markowski sobie kupił Mustanga, jak i Piotrek Kupicha. Czy ty motoryzacyjnie też w tę stronę
1: zmierzasz? Jeździłem Mustangiem, tym GT.
0: Pięciolitrowym.
1: Znaczy, dostałem ten samochód do testów świetny samochód, ale moje marzenia to są bardziej chyba w stronę niemieckiej motoryzacji, bo 911 moim jest wielkim marzeniem.
0: Też testowałeś.
1: Też testowałem. Ale to jest potwornie droga zabawka i zawsze na tej drodze się pojawia, że coś jest ważniejszego do zainwestowania. Także to ten Porsche gdzieś tam jest jeszcze w sferze moich marzeń. Ale myślę, że Ford Mustang jest takim substytutem trochę 911. Jest na pewno większy. Jest nie wiem, czy szybszy, ale jest chyba bardziej... Tam jest napęd na tył i to jest chyba bardziej niebezpieczny samochód niż 911, o której ja myślę, to z napędem na cztery koła. Ale żeby mieć, wiesz, Forda Mustanga, to trzeba sobie cysternę też kupić i wozić z tyłu, bo on pali jakieś potworne ilości paliwa. Tam jest chyba 25 do 30 litrów, jak tak się przyciśnie. Ale bardzo fajny amerykański samochód.
0: Tak? Ale ty jeździsz wolno.
1: Też.
0: No, proszę bardzo. Zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdybyś nie spotkał na swojej drodze Elżbiety Zabędowskiej?
1: Gdybym jej nie spotkał? Nie wiem. Ela Zabędowska jest jedyna i niepowtarzalna. I nigdy, szczerze mówiąc, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ponieważ ona bardzo mnie ukierunkowała muzycznie, bardzo mnie ukierunkowała jako artystę. W niczym mi nie pomogła tak naprawdę, niczego mi nigdy nie załatwiła, ale bardzo dużo mi dała i warsztatowo, bardzo mi dużo nauczyła warsztatowo i dała mi dużo i otworzyła mi tak trochę głowę na takie... takie inne postrzeganie tego bycia wokalistą i bycia piosenkarzem, że to nie jest tylko wydawanie z siebie dźwięków, ale też to trochę wyższy poziom, mianowicie opowiadanie szczerze i opowiadanie tak od serca. Bo śpiewanie takie tak naprawdę to jest opowiadanie historii za pomocą dźwięków i ona mi uświadomiła, że przede wszystkim historia i tekst i dopiero potem się podłącza do tego melodia i nuty. Mhm.
0: Rozmawialiśmy już o programach typu Talent Show. Kiedyś powiedziałeś, że jesteś pod wielkim wrażeniem, jak wiele utalentowanych młodych ludzi jest w naszym kraju. Czy czujesz na karku jakiś taki zimny oddech konkurencji?
1: Ale też zawsze podkreślałem, że w muzyce i w śpiewaniu nie może być czegoś takiego jak właśnie konkurencja pod tytułem, że to nie są wyścigi, że to nie polega na tym, że kto szybciej dobiegnie do mety. Oczywiście jest mnóstwo fantastycznych ludzi śpiewających i mam wrażenie, że wtedy, kiedy ja zaczynałem, czyli w 99 roku, było dużo mniej. Albo jeszcze się nie narodziły te talenty, które teraz są. Teraz jest mnóstwo świetnie śpiewających ludzi, tylko że ci ludzie nie mają co śpiewać. Jest moim zdaniem taka bida repertuarowa, przynajmniej w moim mniemaniu, bo ja oczekuję od piosenek, że będzie miała super tekst, super melodię i produkcja takiej piosenki nie będzie ważniejszą częścią właśnie od tego, co jest najważniejsze, czyli od tekstu i od melodii. I tu mam taki trochę niedosyt tych piosenek, ale kiedy słucham młodych ludzi, no to tak mi naprawdę czasami tak, o matko, ale on czy ona śpiewa i to jest super. Ale nie traktuję ich jako konkurencję. Ten rynek polski jest tak duży, w końcu mamy prawie 40 milionów ludzi w tym cholera kraju i każdy znajdzie grono swoich słuchaczy, dla których będzie chciał śpiewać i absolutnie tego tak nie traktuję. Bardziej się cieszę z tego, że nagle wybucha jakiś talent i ma super głos i super osobowość i potrafi coś szczerze opowiedzieć i to jest fajne.
0: Dzisiaj na trudne, jak słyszeliście pytanie, odpowiadał Łukasz Zagrobelny. Słuchaj, kiedy widzimy się następnym razem?
1: Będę potrzebował trochę dłuższej chwili czasu, żeby te piosenki, które mam w szufladzie w wersji demo, nagrać je. I wtedy jak już nagram coś nowego, nowy materiał, to wtedy z chęcią przyjdę i opowiem o swoim nowym projekcie.
0: Czy jest jakiś horyzont czasowy?
1: Że rama czasowa? Aha. Oczywiście jak najszybciej.
0: No to co, widzimy się w takim razie niebawem.
1: Niebawem.
0: Łukasz Zagrobelny, pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje 93.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Proszę z Delikartą. W Delikatesach Centrum. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: do soboty. Festiwal piwa Oktoberfest. Carlsberg 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. W delikatesach centrum.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
4: Wszystko zgodnie z planem, wszystko zgodnie z obietnicą, a więc skoro 22 minęła, to jestem znowu w radiu na 93,2 FM, w radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam na dzisiejsze czwartkowe wydanie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem. 24 dzień września za nami, słońce zaszło o 18.32, 267 dni w tym roku już za nami, 98 jeszcze w tegorocznym kalendarzu do odhaczenia. Dziś 12 stopni było na termometrach i od jutra ta temperatura ma nam ładnie wzrastać, aż osiągnie pułap około 25 stopni w przyszłym tygodniu. Jutro stopni 14, w sobotę już 18, w niedzielę 21. No i jeszcze jutro deszczowy dzień, a później już powinno przestać padać. I być może przyjdzie do nas piękna polska złota jesień. Być może także wszystko wyrośnie, łącznie z grzybami. Deszczu, który przez ostatnie dni padał nad naszym województwem. Dobry wieczór, kłaniam się nisko, zapraszam na dzisiejsze wydanie magazynu Co jest grane. Zajrzymy sobie na początku do Kieleckiego Teatru Tańca, bo na początku października czeka nas tam premiera nowego spektaklu, o którym już teraz.
3: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
5: Spektakl, premiera pod tytułem Wadium. Są z nami twórcy, choreograf Andrzej Kamaru, asystent choreografa, dramaturg pan Krystian Łysoń, tancerze, a przy okazji z funkcji inspektor baletu Kamil Zdańkowski i tancerka nasza, koryfejka Julia Domagalska. No i ja w swojej osobie chciałam otworzyć, przywitać Państwa bardzo serdecznie i w ogóle się cieszę, bo po przerwie wracamy z powrotem do pracy. Bardzo szybko to ta przerwa, ten okres urlopowy minął, ale my zawsze z radością wracamy, bo dużo ciekawych wyzwań przed nami. Powiem tylko, zanim przejdziemy do szczegółów, że już to premiera 9 października, a już 20 listopada następna premiera z programu Taniec ministerialnego pod tytułem Noc w Chicago. Także dzieje się i będzie się bardzo dużo działo i również wraca na scenę, na naszą scenę Dziadek do Orzechu, z czego my również bardzo się cieszymy, że już możemy ten piękny spektakl pokazywać publiczności. Proszę Państwa, więc nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos artyście, twórcy, również libretta, bo jest to autorski spektakl. Pan Kamaru przystąpił do open callu, bo do tego projektu było kilku choreografów i zaciekawił nas swoim projektem, swoim spojrzeniem i można powiedzieć takimi relacjami międzyludzkimi, które akurat nam się tutaj są potrzebne.
6: Jak powiedziałem, pani Elżbieta powiedziała, że spektakl nazywa się Wadium. To jest takie stare polskie słowo. Jeśli się w tłumaczeniu takie na współczesny język, to jest kaucja. Zrobiliśmy jakiś pomysł z Krystianem razem. Robimy też spektakl już trzeci tydzień. Praca idzie dość tak intensywnie, w dość szybki okres. Mamy ułożyć 50-minutowy spektakl. Jest to spektakl o relacjach międzyludzkich, o systemie, w którym żyjemy, która jest, która będzie, nie wiem, która też była na pewno. Spektakl jest zainspirowany książką Aldousa Huxleya.
7: Nowy wspaniały świat.
6: Tak, po polsku. No i praca jest dość tak skomplikowana, bo tancerze też tańczą zazwyczaj jazz, modern, współczesny taniec, ale też mam dość taką skomplikowaną strukturę ruchu, bo bardzo dużo pracuję na izolacjach, na szerokościach. Także też dla nas to jest jakieś wyzwanie, dla tancerzy moim zdaniem też jakieś wyzwanie. Wspólnie znajdujemy jakiś temat, którym po prostu też będziemy mówić to, o czym rzadko to się mówi. Tak jest, o systemie, o systemach kontroli, o władzy, o różnych rzeczach. Tak jest.
2: Uwielbiam pracować z Andrzejem, bo jesteśmy kompletnie dwojgiem różnych ludzi, którzy mają kompletnie inne spojrzenia. Nie jest to tak, że mamy... To działa na zasadzie synergii. Gdzie jedną słyszy muzykę, ja mam jakiś inny obraz, ja chcę opowiadać o czym innym, i to nam się łączy synergetycznie w coś, co stworzy pewną unikatową część, którą mam nadzieję Państwo będą mogli zobaczyć, też doświadczyć i może on tak puknie delikatnie i może nie odpowie nam na pytanie, ale przynajmniej je zaszczepi, tak w jakich systemach kontroli żyjemy, jak bardzo ich bronimy. I jak bardzo poniekąd tego, że wiemy podskórnie, że coś nam szkodzi, bądź coś nie jest prawidłowe.
6: Albo prawidłowe, albo nieprawidłowe.
2: Dokładnie. I tak to wybieramy tylko dlatego, że tak jest. Może niewygodniej, może nie prościej, ale tak bardzo potrzebujemy przynależności i grupy, że potrafimy zamknąć swoje własne oczy na swój własny osąd, i podążać właśnie tą ścieżką.
6: Na scenie jednocześnie będzie 28 tancerzy. To jest dość duża grupa. I jak jest jakaś masa na scenie, to też warto zobaczyć, jak oni się przepływają, zmieniają się między innymi ludźmi. Też jak po prostu jakiś syntez się dzieje. Też między tancerzami KTT jest jeszcze szóstka zaproszonych tancerzy, czyli niezależni tancerzy. Też jakoś tak kombinujemy tak, żeby się oni byli i razem, i oddzielnie. I to wszystko współgrało. I ilustrujemy to wszystko przede wszystkim na widza, co oni też by chcieli od siebie powiedzieć. Czyli wkładamy nie tylko sens, co my wymyślamy w tym spektaklu, ale równocześnie szukamy jakichś pomysłów, żeby oni dali swoją relację i swoje jakieś międzyludzkie pojęcie.
7: Z perspektywy zespołu artystycznego dostaliśmy kolejną świetną okazję, dzięki Przestrzeniom Sztuki, na to, żeby spróbować z pracy z innym choreografem, zupełnie z innej bajki, ale niezwykle ciekawej bajki, i jesteśmy w stanie wchłonąć w jakiś sposób, inspirować się choreografem oraz dramaturgiem, którzy wrzucają nas na głęboką wodę w rzeczy, w których zazwyczaj nie wchodzimy, i jesteśmy w stanie to jakoś przez swoje ciała przełożyć i pokazać na scenie. Mamy też możliwość niezwykłą współpracować też z szóstką wspaniałych tancerzy niezależnych, i też dzięki temu wymieniać się swoją energią. My dajemy coś im, czerpiemy też coś od nich i dzięki temu mamy świetną syntezę, o której też mówili wcześniej panowie, gdzie możemy się po prostu wymieniać doświadczeniami oraz swoimi pomysłami, inspiracjami. No i oczywiście gdzieś tam staramy się logistycznie to wszystko połączyć, bo u nas w teatrze oczywiście dzieje się zawsze bardzo dużo. Jednocześnie, tak jak pani dyrektor wspomniała, wkrótce szykujemy kolejną premierę, jak i przywracamy na scenę z powrotem Dziadka do Orzechów.
8: To może jeszcze dodam, że właśnie tak jak specjalizujemy się w tańcu jazzowym, tak tutaj mamy możliwość poznać i taniec współczesny, może bardziej teatr tańca, mieć... współpracować ze sobą, widzieć swoją perspektywę tego spektaklu, ale też czuć oddziaływanie grupy, i myślę też, że jak mamy możliwość spotkać choreografa, który ma inny warsztat, to jest to też bardzo rozwijające dla nas i w tych spektaklach, i w każdych kolejnych.
9: Takim naszym zadaniem w teatrze, który prowadzę od wielu lat z Grzegorzem Pańtakiem, zawsze był ten rozwój artystyczny tancerzy ważny. U nas pracowało naprawdę bardzo wielu, liczyłam kiedyś około 28 choreografów różnych, z różnych krajów. To nas bardzo cieszy, bo wtedy zespół artystyczny może się rozwijać, nie szufladkujemy w jakimś jednym stylu. Oczywiście taniec jazzowy ma wiele różnych odsłon i taniec współczesny, więc nie szufladkujemy, a przez to, że tancerze rozwijają się i dotykają różnych, tak jak już powiedziałam, stylów tańca, różnych spojrzeń, to oni są zawsze może świeży albo coś nowego wnoszą i widz wtedy ciekawiej ogląda. To jest ogromna radość dla mnie jako dyrektora, że zespół wygląda inaczej w każdym ze spektakli. I to jest takie fajne, rozwijające. A chciałabym dodać, że Kielecki Teatr Tańca robił już, miał w swoim repertuarze spektakl o systemie, w 2001 roku. Ja byłam choreografem Grzegorz Pańtak, to był spektakl. Dlaczego o tym wspominam? Bo muzykę do tego spektaklu pisał wspaniały, cudowny Kiniorski Włodek. To był spektakl Kali Yuga i właśnie tam mówiliśmy o systemie, o zniewoleniu, o urzędach, o tym, że człowiek musi się bardzo w wielu miejscach podporządkowywać. A dlaczego tak było? Bo to były pierwsze lata, jeszcze nie mieliśmy instytucji, to było jeszcze stowarzyszenie i przechodziliśmy ogromną mękę w transformacji teatru i to nas zainspirowało, więc myślę, że to będzie cudowna taka klamerka po tylu latach, po 25, drugie spojrzenie, jak system nas tutaj traktuje i zniewala. Cieszy nas to, co powiedzieli tancerze, że mamy współpracę też z tancerzami niezależnymi, choć powiem, że tam wśród tych tancerzy są tancerze, którzy u nas się wychowali, u nas tańczyli. Ale miło, że wracają. Też nas to cieszy, że są głodni kontaktu z artystami z Kielskiego Teatru Tańca, czyli ze swoimi kolegami. Są zainteresowani, są ciekawi. I myślę, że coś fajnego, ciekawego wyjdzie. Chcielibyśmy, aby wszystkie spektakle zresztą w przestrzeni, które produkujemy, aby były w repertuarze i tak też sobie życzę, żeby Wadium było w repertuarze Kielskiego Teatru Tańca i żeby było na tyle ciekawe, żeby zainteresuje widzów. My tak dzielimy swoje spektakle na spektakle, w którym chcielibyśmy, żeby się widz relaksował, odpoczął, żeby poczuł jakąś ulgę, spokój. Ale chyba najwięcej tych spektakli czy widowisk, które realizujemy, mamy taką chęć, aby widz wyszedł zadziwiony, zainteresowany, aby poczuł, że coś na tym spektaklu go poruszyło. Chcielibyśmy poruszać duszę. I nawet jak realizujemy spektakl rozrywkowy, to zawsze zwracamy uwagę, żeby ta rozrywka miała też jakiś aspekt właśnie zadziwienia, zaciekawienia, żeby libretto nie było zbyt naiwne. Chociaż powiem Państwu, że napisane libretto baletowe, jak się czyta, jest naiwne. No dlatego, że taniec jest sztuką niewerbalną. My dopiero widzimy, co ciekawego jest, kiedy jest ta cielesność, kiedy ciało zaczyna mówić, opowiadać. I na tym nam bardzo zależy, żeby widzowie, jak przyjdą, oprócz tego, że się zrelaksują, żeby jednak coś ich zaciekawiło, żeby wyszli, nie wiem, no nie mamy takich aspiracji, żeby odmieniać kogoś, chociaż mieliśmy taki spektakl Być albo Brać. No zależy nam przede wszystkim, jak robimy spektakl i myślę, że Andrzej również to czuje, to jest taki ciężar na plecach, co widownia powie, jak zareaguje, co poczuje, jaki będzie feedback. To jest dla choreografa naprawdę pozytywnie obciążające, tak. Czyli jeżeli w ogóle mogę te słowa dwa złączyć. Zawsze jest taki niepokój, jak zostanie spektakl odebrany. Nie robimy tylko dla siebie. Oczywiście, że ten zawód uprawia się z miłości, z pasji, z misji czasami dla siebie. Kochamy być na scenie i realizować widowiska, ale jednak potem jest to expose. Zapraszamy widza, więc robimy dla kogoś i chcielibyśmy, żeby widzowie, ale niekoniecznie, czasami mówimy, niekoniecznie chcemy, żeby był zadowolony, a może zdenerwowany, poruszony, zaintrygowany, nie wiem, nawet zdenerwowany, że dotknęliśmy jakiejś struny, zagraliśmy na jakiejś strunie, gdzie, nie wiem, może kogoś coś boli. Ale może wtedy na przykład pomożemy w jakimś oczyszczeniu, albo zmianie, albo zamyśleniu. No myślę, że to nie tylko chodzi o taniec. W ogóle sztuka ma taką misję, prawda? Żeby edukować czasami, żeby zadziwiać i dać relaks czasami, być rozrywką. A my w tym spektaklu chcemy, co panie Andrzeju, zrobić z widzami?
6: Wkładamy takie szczegóły, wkładamy sens, tak naprawdę szukamy sensu w każdej scenie. Zaczynamy na przykład od prologu, kontynuujemy, idziemy do kulminacji. Pokazujemy przede wszystkim też taniec, bo przez to rozmawiamy na scenie, ale też staramy się widza zaintrygować, zainteresować.
4: A premiera na początku października.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
4: A teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zmienili całkowicie temat, ponieważ dziś znalazłem ciekawą informację na Facebooku. Otóż przypominamy o tym, że w naszym województwie cały czas trwa program Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Jest to projekt przeprowadzany i organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy wspólnie z Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w ramach tego właśnie projektu, jak to wszystko wygląda, jak można się do niego zgłosić i właściwie wszystko na ten temat. Już za momencik na antenie się pojawi. Moim i waszym gościem będzie dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.
3: Zdrowe Świętokrzyskie.
4: A dziś o zdrowiu sobie porozmawiamy, czyli o bardzo, bardzo ważnej kwestii, a dokładnie to o profilaktyce. W związku z tym wybieramy się z wizytą do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Moim i waszym gościem jest dyrektor, pani Katarzyna Przemirska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
4: Pani dyrektor, witam na antenie. Bardzo się cieszę, że odwiedziła pani nasze studio. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ważnym i jednocześnie bardzo ciekawym projekcie, który teraz realizujecie, a mianowicie jest to projekt pod nazwą Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Może zacznijmy od samego początku. Co kryje się pod tą nazwą?
10: Bardzo duży projekt ukierunkowany na pomoc pracownikom z terenu naszego województwa w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
4: No właśnie, czyli tak naprawdę badamy pracowników, żeby byli zdrowi, żeby byli zdolni do pracy, żeby po prostu zadbali o siebie. Na czym polega ten projekt?
10: Tak, badamy pracowników, a wiadomo, że pracownicy z wiekiem również ulegają różnym problemom zdrowotnym, dopadają ich tak zwane choroby cywilizacyjne i to bardzo często rzutuje na ich zdolność do pracy, rzutuje na ich absencję chorobową, na wcześniejsze odchodzenie z rynku pracy. Jest to szczególnie dotkliwe w naszym województwie, dlatego też powstał nasz projekt i projekt ten jest ukierunkowany na to, aby pracownikom, tym, którzy ukończyli 40 rok życia, pokazać, jak mogą dbać o swoje zdrowie tak, aby jak najlepiej się czuć, jak najdłużej pracować, no i korzystać tym samym z pełni życia. Bo wiadomo, że emeryci mają już tutaj mniejsze możliwości korzystania z pełni życia.
4: Tutaj jest bardzo jedna ważna, istotna sprawa, o której wspomnieliśmy, ten wiek. Ten projekt skierowany jest dla pracowników powyżej 40 roku życia.
10: Tak. Przystąpić do niego mogą wszyscy pracownicy, którzy pracują na terenie naszego województwa i mieszkają na terenie naszego województwa, a skończyli 40 lat. Jest też dedykowany osobom samozatrudniającym się, ale takim, którzy mają siedzibę swojej działalności na terenie naszego województwa. Jest też dedykowany rolnikom z terenu naszego województwa. Tak więc grono osób, które mogą z niego skorzystać, jest bardzo szerokie.
4: No to jeżeli już wiemy, kto może skorzystać z projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników, to opowiedzmy troszeczkę o przebiegu tego całego procesu, bo rozumiem, że jeżeli na przykład ja chciałbym się przebadać, chciałbym sprawdzić stan swojego zdrowia, to po prostu wybieram się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach i co dalej?
10: Bardzo chętnie będziemy pana gościć w naszych murach albo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ponieważ jest to nasz partner, który również przyjmuje osoby w ramach projektu, ale proponujemy lepiej umówić się telefonicznie najpierw na wizytę, ponieważ jak to, że tak powiem, takich złożonych przedsięwzięciach bywa, do tej wizyty trzeba się troszkę przygotować, ponieważ w czasie wizyty są między innymi pobierane badania laboratoryjne z krwi, wobec czego trzeba być na czczo. To jest taka drobna, ale dosyć istotna sprawa. W związku z tym tutaj zachęcamy wszystkich do umawiania się telefonicznego. Można umawiać się indywidualnie, można również zgłosić swojemu pracodawcy chęć uczestnictwa w tym naszym projekcie. Wtedy też pracodawca może nas zgłosić. Pracodawca może też zorganizować dla większej grupy swoich pracowników udział w projekcie i wtedy na te podstawowe badania ekipa z WOMP-u i ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii może przyjechać do pracodawcy.
4: Czyli tutaj mamy taką możliwość dwutorowego przeprowadzenia tego badania. Albo na miejscu, rozumiem, w firmie, tak? Albo właśnie u was, czyli w WOMP-ie, bądź też w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
10: Albo też w ramach właśnie naszej takiej działalności wyjazdowej, w której obejmujemy swoimi wyjazdami cały teren województwa. Tak więc, jeżeli tylko pracodawca zbierze grupę chętnych pracowników, takich powyżej 50 osób, to przyjeżdża do pracodawcy ekipa, w której znajduje się mobilna pobierania krwi, znajdują się konsultanci tych pracowników i cała grupa pracowników może przystąpić do udziału w projekcie na swoim terenie. Niekoniecznie musi przyjeżdżać do Kielc.
4: Pani dyrektor, nasuwa się pytanie tak z perspektywy pacjenta, patrząc, czy pracownika w tym przypadku, jakie korzyści osoba przystępująca do tego projektu może z niego osiągnąć?
10: Przede wszystkim dowiaduje się dużo o swoim stanie zdrowia, ponieważ wszyscy pracownicy, którzy przystąpią do udziału w projekcie, wypełniają takie ankiety dotyczące

0: wagę, czy występuje u nich otyłość. No i wreszcie robiony jest bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych, takich, których praktycznie lekarz pierwszego kontaktu, tak normalnie w ramach wizyty, no nie ma możliwości zlecenia, bo jest no 14 różnych badań laboratoryjnych pobieranych.
1: A możemy opowiedzieć, jakie to są badania?
0: Morfologia z rozmazem, poziom glukozy, cały lipidogram, czyli z podziałem na ten dobry cholesterol, zły cholesterol, z wyliczeniem wskaźnika takiego zagrożenia miażdżycą. Są badane również wskaźniki czynności wątroby, wskaźniki czynności nerek, wskaźniki procesu zapalnego. Jest również badany poziom witaminy D3, co też jest badaniem takim no, innowacyjnym w programach przesiewowych. A także jest badany poziom hormonu TSH, który też nam mówi o problemach z tarczycą. Więc zakres tych badań jest bardzo szeroki. Te badania, jak również ankiety dotyczące stanu zdrowia wszystkich uczestników, są analizowane przez lekarzy medycyny pracy. I lekarze medycyny pracy odbywają tak zwane teleporady z naszymi uczestnikami projektu, a więc dzwonią do uczestników projektu, rozmawiają z nimi, omawiają te wszystkie informacje, które ci pracownicy na swój temat podali w ankietach, omawiają wyniki badań, zalecają odpowiednie czy diety, czy podjęcie jakiegoś leczenia, czy jeszcze wydają jakieś inne zalecenia po rozmowie z tymi pracownikami. I dalej w ramach tego projektu proponują pracownikom korzystanie z dalszych świadczeń specjalistycznych, wynikających właśnie z tej oceny stanu zdrowia, którą do tej pory przeprowadzili. I w ramach tych dalszych świadczeń specjalistycznych osoby, które wymagają konsultacji kardiologicznych, mają zlecane te konsultacje, możemy również zlecać osobom, które potrzebują konsultacji fizjoterapeutycznych bądź rehabilitacyjnych, które mają problemy z układem ruchu, to takie konsultacje też są zlecane. Mamy możliwość zlecania konsultacji laryngologicznych, konsultacji pulmonologicznych, i dodatkowo jeszcze ankiety dotyczące problemów genetycznych, onkologicznych, analizowane są przez onkologów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. I na podstawie analizy tych ankiet osoby, które mają wysokie ryzyko wystąpienia nowotworów zależnych od genów, od predyspozycji genetycznych, mają zlecane badania genetyczne, badania genów BRCA1, BRCA2, które to, jeżeli wyjdą dodatnio, świadczą o bardzo wysokim ryzyku rozwoju nowotworów, zwłaszcza u kobiet, zwłaszcza nowotworów piersi, nowotworów dróg rodnych. I tu też te badania genetyczne pozwalają przy odpowiedniej właśnie ocenie na wykrycie niejako profilaktyczne tych predyspozycji, a nie dopiero na wykrywanie już nowotworów wtedy, kiedy one zaczynają się rozwijać. W projekcie również jest innowacyjny gabinet urologiczny, czyli tak zwany urologiczny.

0: autobus, gdzie też są udzielane specjalistyczne świadczenia urologiczne, konsultacje urologiczne panom powyżej 40 roku życia. I panowie bardzo chętnie korzystają z tej diagnostyki w urobusie. Diagnostyka jest ukierunkowana nie tylko na wykrycie tutaj no, najczęstszej choroby, która dotyka panów, jeżeli chodzi o problemy nowotworowe, a mianowicie raka prostaty, ale również i chorób nerek, które no, niejako jednocześnie mogą być zdiagnozowane.
1: A za chwilę wrócimy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Powiedzieliśmy o tych konsultacjach w urobusie, konsultacjach urologicznych. Powiedzmy w takim razie również o konsultacjach kardiologicznych, bo rozumiem, że takie po wypełnieniu ankiety, po tej rozmowie ze specjalistą, także pacjenci, pracownicy są kierowani na takie konsultacje, tak?
0: Tak. I w ramach konsultacji kardiologicznych tu specjaliści kardiolodzy mają również możliwość wykonania bardzo szerokich badań specjalistycznych, takich jak echo serca, takich jak holter ciśnieniowy u osób, które mają problemy z ciśnieniem, czy holter EKG u osób, u których stwierdzają jakieś zaburzenia rytmu serca. Mogą wykonywać próbę wysiłkową, mogą wykonywać badanie polisomnograficzne. Więc taka konsultacja kardiologiczna pozwala na pełne zdiagnozowanie pacjenta i właśnie dzieje się to w stosunkowo krótkim czasie, bez oczekiwania na te wszystkie badania, tak jak na konsultacje specjalistyczne, no poza projektem, tylko na normalnym rynku świadczeń medycznych. I tu muszę powiedzieć, że no, projekt już nie tylko pozwolił na dłuższą pracę, ale wręcz uratował życie osobom, ponieważ no, kardiolodzy w czasie tych swoich konsultacji wykrywają praktycznie cały czas przypadki osób, które nie wiedzą o tym, że mają ostre, albo nie wiedzą, albo bagatelizują, że mają ostre schorzenia kardiologiczne wymagające natychmiastowej pomocy, takie na przykład jak zawał serca, jak zaburzenia rytmu zagrażające życiu, jak wady serca, które również mogą skutkować bardzo poważnymi powikłaniami. Nie tylko konsultacja kardiologiczna wiąże się z wykonaniem badań specjalistycznych, ale każda z proponowanych w projekcie konsultacji, bo konsultacja pulmonologiczna wiąże się z wykonaniem jednoczesnym niskodawkowej tomografii komputerowej, ukierunkowanej też na wczesne rozpoznawanie nowotworów płuc, ale nie tylko, również i innych chorób pulmonologicznych. Podobnie konsultacja laryngologiczna, podobnie też te konsultacje fizjoterapeutyczne też się wiążą z możliwością zlecenia zabiegów fizjoterapeutycznych, co naszym pracownikom, którzy mają układ ruchu w coraz gorszym stanie, przy coraz młodszym wieku, jest bardzo potrzebne i bardzo chętnie z tego korzystają.
1: No czyli tutaj mamy do czynienia absolutnie z pełną profilaktyką. Z tego, co pani mówi, zakres od wypełnienia ankiety aż do tych konsultacji i późniejszego ewentualnego leczenia jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Pani dyrektor, czy program cieszy się popularnością wśród świętokrzyskich pracowników? Bo przecież on już od kilku dobrych miesięcy trwa.
0: Praktycznie ruszyliśmy z programem w lipcu 2024 roku. W programie jest przewidziane uczestnictwo 55 tysięcy pracowników. Do chwili obecnej do programu przystąpiło około 22 tysiące pracowników, a więc bardzo dużo. Można powiedzieć, że codziennie przystępuje około 100 osób. Świadczenia w projekcie oferujemy nie tylko od poniedziałku do piątku, bo organizujemy również tak zwane białe soboty. Informacja o wszystkich takich wydarzeniach znajduje się na stronie internetowej WOMP-u, także tam też są dane kontaktowe, też można z nich skorzystać, chcąc przystąpić do projektu.
1: Jak długo trwa cały proces przejścia przez ten właśnie projekt? Bo rozumiem, że pójście z ankietą to jest jeden dzień. Badania, morfologia i tak dalej, to jest jeden dzień.
0: Jeden dzień, tak.
1: A te kolejne etapy, jak długo to trwa? Czy wiemy, jesteśmy w stanie to określić?
0: Tak. W ciągu praktycznie tego samego dnia pracownicy otrzymują w systemie informatycznym wyniki tych swoich badań laboratoryjnych. Wizyta, ta teleporada lekarza medycyny pracy praktycznie jest w ciągu miesiąca do miesiąca od wykonania badań, także też stosunkowo szybko. I praktycznie każde następne świadczenie też jest wykonywane w ten sposób, że pracownik już sam ustala sobie termin dogodny dla niego tych poszczególnych konsultacji, na które jest skierowany. Bo pracownik po wizycie tej teleporadzie wie, na jakie konsultacje jest skierowany i sam sobie ustala terminy konsultacji dogodne dla siebie. W ciągu miesiąca powinien zadzwonić pod wskazane numery, umówić się na konsultacje i je zrealizować.
1: No z tego, co pani powiedziała, te ponad 20 tysięcy osób, które już wzięły udział w projekcie, to jest prawie połowa tych 55, do których projekt ma być skierowany. Czyli możemy powiedzieć, że co drugi świętokrzyski pracownik już został przebadany?
0: Można powiedzieć, że co drugi powyżej 40 roku życia.
1: No tak, nie zapominamy oczywiście o tym, że to do pracowników powyżej 40 roku życia jest projekt skierowany. Mnie zaciekawiło jeszcze jedno, o czym wspomniałam. Miała pani na samym początku naszej rozmowy, a mianowicie o tym, że to nasze województwo świętokrzyskie, jeżeli chodzi o profilaktykę pracowników, zwłaszcza jeżeli chodzi o tutaj ujęcie naszych emerytów. Po pierwsze, jesteśmy województwem, które najszybciej się starzeje. Po drugie, no właśnie, ten projekt dla pracowników powyżej 40 roku życia. Czy on jest potrzebny? Jak to w ogóle u nas wygląda?
0: Jest bardzo potrzebny, ponieważ jesteśmy ostatnim województwem na szarym końcu, jeżeli chodzi o województwa w Polsce. Mamy najwyższy wskaźnik tego przedwczesnego opuszczania rynku pracy spośród wszystkich województw. Mamy też niewielki tutaj przyrost naturalny, więc też należy się spodziewać tego, że ci nasi pracownicy no, stoją przed, i właśnie ci, którzy teraz kończą ten 40 rok życia, będą stali przed koniecznością pracy dłuższej niż obecni emeryci. W związku z czym oni powinni mieć świadomość tego, że muszą dbać o swoje zdrowie teraz, jak najwcześniej zająć się leczeniem tych chorób, mieć świadomość tych chorób, które rozwijają się powoli. Jeżeli chodzi o choroby cywilizacyjne, no to tu na pierwszym miejscu jest nadciśnienie. I my również widzimy to w projekcie, że najwięcej pracowników kierujemy do kardiologów właśnie z nierozpoznanym do tej pory, z nieleczonym nadciśnieniem. Można powiedzieć, że często się spotykamy z odpowiedzią, że tak, nie leczę ciśnienia, no bo ja wiem, że ja mam wysokie, ale w mojej rodzinie tak jest. Moja babcia to już od ilu lat się tam na to nadciśnienie leczy i się leczy, no ale babcia jest już na emeryturze. Babcia mogła pójść na emeryturę w wieku, powiedzmy, 55 lat, kiedy były wcześniejsze emerytury, natomiast teraz sytuacja jest coraz trudniejsza i pociąga to za sobą no, konieczność zmian w podejściu pracowników do własnego zdrowia.
1: No ja myślę, że również w naszych głowach musi się troszeczkę nasze podejście zmienić, bo my chyba trochę boimy się takich profilaktycznych badań, bo coś zostanie wykryte, bo jest jak jest i jest dobrze, a przecież zadbanie o nas samych, to tak jak pani powiedziała, to jest również możliwość dłuższego pracowania, ale to jest również ogromna korzyść i tutaj chyba powinniśmy się zwrócić także do pracodawców o to, żeby zachęcili swoich pracowników do udziału w tym właśnie projekcie, bo zdrowy pracownik to lepszy pracownik po prostu.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Dlatego ten projekt adresowany jest na równi do pracodawców, jak i do pracowników. Beneficjentami są pracownicy, ale również i pracodawcy. I tu mamy bardzo dobrą współpracę z wieloma pracodawcami, i większymi, i mniejszymi. Z terenu naszego powiatu kieleckiego, z terenu miasta Kielc już bardzo dużą rzeszę pracowników badaliśmy, objęliśmy projektem. Zakłady do nas wracają, ponieważ no, pracownicy, można powiedzieć, dorastają do tego, w miarę trwania projektu, dorastają do tego 40 roku życia, także też pracownik bierze udział w projekcie jednorazowo, ale pracodawca może dla swoich pracowników te świadczenia wielokrotnie tutaj wykonywać.
1: Pani dyrektor, jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której my nie wspomnieliśmy, a warto to także podkreślić, chociaż wydaje się to oczywiste, wszystkie te badania, które są wykonywane w ramach projektu, o którym dziś rozmawiamy, czyli projektu profilaktyki świętokrzyskich pracowników, te badania wykonywane są całkowicie bezpłatne, nie całkowicie za darmo. Do kiedy ten projekt będzie trwać? Ponieważ mówimy o tym, że pracodawcy mogą kilkukrotnie skorzystać, jeżeli pracownicy przekroczą tę granicę i barierę 40 lat, no to pewnie w głowach niejednego pracownika pojawiło się teraz pytanie, czy zdążę.
0: Projekt będzie trwać do 2029 roku. Jest przewidziany na 5 lat i jest sfinansowany z funduszy europejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego. No projekt unikalny w skali nie tylko naszego kraju, ale i na skalę Europy.
1: No to w takim razie korzystajmy z tego unikatowego projektu. A moim i waszym gościem była dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, Katarzyna Przemirska. Dziękuję bardzo. A ja chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić waszą uwagę, a mianowicie na profil w mediach społecznościowych. Profil nazywa się tak samo jak i projekt, czyli Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Tam na bieżąco pojawiają się informacje, między innymi o zasadach korzystania z finansowanego z funduszy europejskich projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników, o których mówiliśmy przed momentem z dyrektor Katarzyną Przemirską. Między innymi o tym, gdzie ten urobus będzie się znajdować i wiele, wiele innych przydatnych informacji. Także odsyłam was do social mediów.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: A my zbliżamy się do 23 w czwartkowy wieczór. Rzecz jasna, na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM trwa magazyn, co jest grane w Świętokrzyskiem. My również trwamy przy tym, co się dziać będzie. No i już teraz przechodzimy do aktualnych aktualności różniastego rodzaju.
2: Przydatne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: Marcin Kołodziejczyk nie jest już trenerem trzecioligowych piłkarzy Morawi Kopalnia Morawica. Tak poinformował klub w specjalnym komunikacie. W tym komunikacie było podziękowanie za dotychczasową współpracę, zaangażowanie, profesjonalizm oraz warsztat trenerski. Były oczywiście życzenia powodzenia i sukcesów w dalszej karierze. A jak mówi prezes klubu z Morawicy Tomasz Nowak, taka decyzja została podjęta ze względu na dobro zespołu, bo drużynie potrzebny jest nowy impuls. Niby wszystko się zgadza, na treningach jest pełne zaangażowanie, przychodzi mecz i są tracone kolejne punkty. Tak mówił prezes. Mówił również o tym, że trzeba to zmienić. Ja tylko przypomnę, że w najbliższym spotkaniu Beltic trzeciej ligi, bo tam właśnie występuje Morawia, dotychczasowi asystenci trenera poprowadzą drużynę. A zarząd klubu rozpoczął poszukiwania nowego szkoleniowca. Marcin Kołodziejczyk został trenerem Morawii przed tym sezonem. Pod jego wodzą zespół wygrał 2 spotkania i 7 przegrał. Po 9 kolejkach drużyna z naszego województwa zajmuje przedostatnie 17 miejsce w tabeli Beltic trzeciej ligi ze stratą 2 punktów do bezpiecznej lokalizacji. Najbliższy mecz w niedzielę 27 września. Morawia podejmie innego Beniaminka, czyli JKS Jarosław.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: To jeżeli jesteśmy już przy niedzieli, mówiąc o niedzielnym meczu, to także inne wydarzenia niedzielne są zaplanowane i być może warto zwrócić na nie uwagę. Nawet nie być może, tylko na pewno warto zwrócić na nie uwagę, dlatego że 27 września w Filharmonii Świętokrzyskiej wystąpi Leszek Możdżer, czyli jeden z najwybitniejszych polskich pianistów jazzowych, ale również kompozytor i producent muzyczny. To będzie solowy występ na żywo. No i oczywiście chyba nie trzeba nikomu przypominać, że dla każdego artysty to jest sprawdzian najwyższej próby. Jak podkreśla sam wykonawca, sam artysta, recital bez towarzyszenia innych muzyków wymaga nie tylko doskonałego warsztatu, ale przede wszystkim potężnego nakładu emocjonalnego. Leszek Możdżer mówi, że mimo wieloletniej obecności na najważniejszych estradach świata przed każdym wyjściem na scenę odczuwa tremę. Jeżeli chcielibyście pójść na ten koncert, to pamiętajcie, początek koncertu Leszka Możdżera w Filharmonii Świętokrzyskiej o godzinie 19, a obok autorskich kompozycji i improwizacji w repertuarze Leszka Możdżera stałe miejsca zajmują dzieła klasyków polskiego jazzu. Michała Urbaniaka, Krzysztofa Komedy, Mieczysława Kosza, czy utwory Fryderyka Chopina. No tutaj już nie mówimy o jazzmenach, ale oczywiście o klasyce. Artysta ma na swoim koncie ponad 100 albumów nagranych z polskimi i światowymi wirtuozami muzyki. Wśród nich znajduje się Lars Danielson czy Zoar Fresco. Także jeżeli nie macie jeszcze planów na niedzielny wieczór, to myślę, że jest to ciekawa propozycja. No to jeżeli jesteśmy przy niedzieli, to mam dla was propozycję również na poniedziałek, bo od poniedziałku do 2 października, tak, mówimy już o 2 października, a poniedziałek to jest 28 września, żeby nie było żadnej wątpliwości, czyli od 28 września do 2 października. Ciekawa rzecz będzie mieć miejsce w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Otóż będzie gościć wystawa zatytułowana Fascynujący świat owadów i pajęczaków profesora Pytalskiego. Będzie można zobaczyć żywe owady, będzie można dowiedzieć się czegoś ciekawego, będzie można również poznać zwyczaje owadów i pewnie dowiedzieć się, jak ważne są one dla całego świata. Jeżeli ktoś chciałby wybrać się na taką wystawę, no to tutaj jest taki jeden, taka gwiazdeczka właściwie, ponieważ wejście jest tylko dla szkolnych grup zorganizowanych, a ilość miejsc jest ograniczona. Wszelkie szczegóły znaleźć możecie na stronie Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Zaglądamy dziś również do Buzka, ponieważ w Buzku ciekawe wydarzenia się odbywają. Po pierwsze, już 26 września, a więc w sobotę w kinie Solec Zdrój rozpocznie się objazdowy festiwal filmowy Watch Dogs, prawa człowieka w filmie. To będzie dwudniowe wydarzenie. Jak dwa dni, to wiadomo, że potrwa do 27. W programie znalazły się dwa filmy dokumentalne. Seanse zaplanowano na godzinę 13. No i chyba najważniejsza informacja jest taka, że udział w pokazach jest bezpłatny. Natomiast warto także wspomnieć o tym, że festiwal Watch Dogs koncentruje się na kinie dokumentalnym podejmującym rokrocznie tematykę praw człowieka. Lokalna publiczność będzie mogła obejrzeć dwie produkcje przygotowane właśnie w ramach tegorocznego wydarzenia. W sobotę 26 zostanie pokazany film Skradzione dzieci w reżyserii Martyny Wojciechowskiej i Jowity Baranieckiej. Początek seansu, jak już mówiłem, o godzinie 17. Będzie to pierwszy seans, natomiast drugi seans, czyli ten niedzielny, to jest film Na własnych zasadach w reżyserii Tadeusza Chudego. I oba filmy zostaną zaprezentowane w kinie Solec Zdrój przy ulicy 1 Maja 18. My zostajemy przy bieżących wydarzeniach i przy aktualnościach. 26 września w Galerii Stary Kufer w Solcu Zdroju rozpoczną się Europejskie Dni Dziedzictwa poświęcone lokalnej historii i temu, co z przeszłości warto zachować dla kolejnych pokoleń. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Solec Zdrój oraz Gminne Centrum Kultury w Solcu zapraszają mieszkańców, ale także i kuracjuszy, no i innych tych, którzy do Solca przyjadą, czyli po prostu turystów do poznawania dziejów miejscowości poprzez wystawy oraz grę terenową. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem Przeszłość, która ma przyszłość, dziedzictwo Solca Zdroju. Program został rozłożony na sobotę i niedzielę. Miejscem wydarzeń, jak już mówiłem, jest Galeria Stary Kufer przy ulicy Kościelnej 3 w Solcu Zdroju. Jednym z głównych elementów programu jest wystawa przedstawiająca rozwój Solca Zdroju i przemiany, które doprowadziły miejscowość od niewielkiej wsi do znanego kurortu. Ekspozycja pozwoli spojrzeć na lokalną historię przez pryzmat kolejnych etapów rozwoju uzdrowiska oraz dziedzictwa pozostawionego przez poprzednie pokolenia. Uzupełnieniem tego wszystkiego jest również wystawa czasowa poświęcona atmosferze uzdrowiska w latach 20. i 30. XX wieku. Bo to okres bardzo istotny dla polskich miejscowości wypoczynkowych i leczniczych, a zarazem czas II Rzeczypospolitej, której osiągnięcia będą również jednym z tematów przygotowanego programu. I tak właśnie w sobotę, 26 września, wystawę będzie można oglądać od 9 do 14. O godzinie 10 rozpocznie się natomiast gra terenowa, dzięki której uczestnicy będą mogli poznawać historię w bardziej aktywnej formie i odkrywać osiągnięcia okresu II Rzeczypospolitej. Program będzie kontynuował w niedzielę, 27. Właśnie tego dnia organizatorzy zapraszają do Galerii Stary Kufer na wystawę, a także będzie można zapoznać się z przygotowaną ekspozycją i po prostu ją popodziwiać nieco dłużej niż w sobotę, bo galeria będzie otwarta do godziny 18. A ja przypominam, że Europejskie Dni Dziedzictwa są okazją do rozmowy o tym, że elementy historii lokalnej przetrwają dla przyszłych pokoleń. Organizatorzy zwracają uwagę na znaczenie poznawania, ochrony i przekazywania dziedzictwa. No a w przypadku Solca Zdroju obejmuje ono zarówno rozwój samej miejscowości, jak i tradycje uzdrowiskowe, historyczną architekturę oraz pamięć o osobach i wydarzeniach związanych z kurortem. Za organizację wydarzenia odpowiadają Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Solec Zdrój oraz Gminne Centrum Kultury w Solcu Zdroju. Spotkania odbywają się w Galerii Stary Kufer, która na dwa dni stanie się miejscem prezentacji historii miejscowości i rozmowy o zachowaniu dziedzictwa. No a ja mam dla was jeszcze jedną informację z Buzka i to taką informację poweekendową. Otóż, uwaga, uwaga, 28 września w klubie Seniora w Buzku odbędzie się akcja krwiodawstwa skierowana do osób, które oczywiście chcą podzielić się krwią i w ten sposób pomóc potrzebującym. Zbiórkę zaplanowano od 9 do 13 przy ulicy Bocznej. Organizatorzy przypominają, że każda osoba i każda oddana porcja krwi może mieć znaczenie dla pacjentów wymagających transfuzji i w związku z tym właśnie zachęcają mieszkańców do udziału w akcji. My na temat krwiodawstwa już za chwilkę także nieco więcej sobie powiemy. Odwiedzimy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, a tym, którzy w Buzku chcieliby oddać i podzielić się tym najcenniejszym darem, przypominamy, że możliwość oddawania krwi jest każdorazowo oceniona zgodnie z zasadami obowiązującymi w krwiodawstwie. Przed pobraniem przeprowadzona jest kwalifikacja dawcy, dlatego warto zarezerwować sobie odpowiednią ilość czasu. Do oddania krwi należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość, a wcześniej zadbać o odpoczynek, nawodnienie organizmu, jak również i lekki posiłek. No i jeszcze jedna wiadomość dla was tuż przed zakończeniem naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania. Pamiętajcie, że ciągle trwa również akcja jesiennego szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. O szczegółach słów kilka opowie starszy inspektor weterynarii Jaromir Kobos.
3: Fizyczny rozrzut zaplanowany jest między tak 19 a 22. Wtedy rzeczywiście na niebie można zobaczyć dużo samolotów, które po prostu tą szczepionkę będą rzucały. W tym okresie i około tygodnia do dwóch tygodni po tym okresie, właśnie do końca września, zalecamy, żeby po prostu, jeżeli wyprowadzamy psy, to psy trzymać na smyczy, nie wypuszczać przez troszkę krótki okres po prostu kotu, żeby te zwierzęta nasze domowe nie miały kontaktu, po prostu nie zabierały po prostu tej szczepionki gdzieś tam gdzie tą szczepionkę można po prostu dostać.
1: My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale czy w przypadku zjedzenia przez naszego domowego zwierzaka takiego pakieciku rozrzuconego z samolotu ta szczepionka może psu albo kotu zaszkodzić? Czy chodzi raczej o to, żeby po prostu te nasze zwierzaki nie wyjadły tego, co jest przeznaczone dla lisów?
3: To na pewno, bo to jest preparat weterynaryjny, który jest specjalnie przygotowany właśnie dla dzikich lisów. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w przypadku kontaktu najlepszym oczywiście jest sytuacją, gdy ani my nie dotykamy tej szczepionki, ani nasze zwierzęta nie mają żadnego kontaktu. Natomiast takich niestety, czasami rzeczywiście się takie sytuacje zdarzają. W takim wypadku po prostu, jeżeli dojdzie do zjedzenia przez psa, bo kot może ugryźć, ale tutaj nie zje całości tej kostki. Natomiast w przypadku psów, jeżeli dojdzie do takiego zjedzenia, połknięcia całej kostki, to mogą wystąpić rzeczywiście problemy jelitowe i wtedy zalecamy, żeby takie osoby po prostu poszły do lekarza wolnej praktyki, żeby obserwować po prostu, czy nic się tam poważniejszego nie dzieje.
1: Ale istnieje jakieś zagrożenie dla życia zwierzęcia po zjedzeniu takiej szczepionki?
3: Jeżeli o samą szczepionkę chodzi, to nie, bo tutaj to jest preparat bezpieczny. Natomiast ten preparat, ta szczepionka jest w takim specjalnym blisterku, który po prostu może dość podrażnić po prostu błonę śluzową, może podrażnić jelita i stąd po prostu to jest pewne jakieś tam drobne niebezpieczeństwo. Więc dlatego po prostu najlepszą rzeczą jest rzeczywiście niedopuszczanie do kontaktu przy takiej szczepionce, a jeżeli coś takiego będzie, no to radzimy rzeczywiście, żeby udać się do lekarzy wolnej praktyki.
1: A o trwającym, czy też zakończonym, bo jak słyszeliśmy, te szczepionki prawdopodobnie zostały już rozrzucone, szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie opowiadał na antenie Jaromir Kobos, starszy inspektor weterynaryjny z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego. I tą właśnie wiadomością powoli kończymy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzoną ostatnią godzinę. Słyszymy się jutro, piątek, więc po 21. Michał Kustuła, do usłyszenia. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia